To był Moby. A teraz kolejna porcja liryczno-sentymentalnej muzyki, chociaż tym razem już pozbawionej elektronicznego otoczenia. Tutaj wszystkie prawie instrumenty są prawdziwe, naturalne i ten liryczny sentymentalizm bardziej do mnie przemawia. What about

What I've Done to Help to tytuł tej piosenki, a autor Jason Isbell. Autor w sensie i kompozycji, i wykonania, z tym, że to nagranie i zarazem całą płytę firmuje formacja Jason Isbell and the 400 Unit. Album nosi tytuł Reunions. Jason Isbell nam, słuchaczom różnych audycji w polskich radiofoniach, znany jest przede wszystkim jako współudziałowiec kantrowo-rockowo odmiennej formacji Drive-By Truckers. Tym razem Jason Isbell wraz ze swoim zespołem to dla mnie utożsamienie stuprocentowej Amerykany. Bardzo ładne piosenki, świetnie zinstrumentowane, fajnie zaśpiewane i to wszystko ma bardzo jasne i klarowne brzmienie. Po prostu ładna płyta. Chociaż kiedy wsłuchać się w teksty, to nie jest to aż tak proste, że życie jest tylko i wyłącznie ładne, jasne i klarowne. Jason Isbell and the 400 Unit jeszcze w jednym nagraniu zatytułowanym Dreamsicle.

60 lat wcześniej, więc całe to koncertowe zjawisko zostało utrwalone, proszę sobie wyobrazić, na prawdziwej taśmie magnetofonowej. Młodszych słuchaczy odsyłam do Wikipedii, niech sobie wstukają tape machine albo magnetofon taśmowy i tam będą wiedzieli, co to jest za zjawisko historyczne. Tą metodą zarejestrowana, bardzo przyjemna, nieco archaizowana muzyka w świetnym wykonaniu. The Teskey Brothers z albumu Live at the Forum. I kolejno usłyszymy Let Me Let You Down, Carry You, Crying Shame, Say You'll Do, So Caught Up, I Get Up i Rain. 7 nagrań z koncertu The Teskey Brothers w sali The Forum w Melbourne.

0: that you never say.
1: Yeah.

Yeah!

Posłuchałem ja sobie tej piosenki teraz z Państwem i troszkę żałuję tej przejrzałości, o której mówiłem parę minut temu, bo to bardzo przyjemne nagranie. No, przede wszystkim dlatego, że to jest fantastyczna zupełnie kompozycja Bobby Gentry. Na płytce tej oryginalnej ukazała się w lipcu 1967 roku. No i stało się to nagranie też jednym z największych hitów drugiej połowy lat 60. w Ameryce. 4 nagrody Grammy, no i tam na wszystkich niemal listach przebojów na całym świecie to figurowało. Dlaczego więc mówię o przejrzałości? No dlatego, że upłynęło przecież ponad 50 lat od premiery. No i teraz wracamy do tego utworu w XXI wieku. I to nie była autorka tej pięknej piosenki, tylko amerykańska wokalistka Wendy Moulton. Ona chyba tym sposobem debiutuje w moich audycjach, bo nigdy wcześniej jakoś nie sięgałem po jej nagrania, a szczerze też powiem, że nawet nie wiedziałem chyba o jej istnieniu. I've Got You Covered to tytuł albumu, który Wendy Moulton nagrała w 2020 roku i który ukazał się latem tego roku. To Ode to Billy Joe oczywiście przyciągnęło moją uwagę. To bardzo jest przyzwoita wokalistka, wprawdzie głównie występuje jako osoba towarzysząca innym dużo słynniejszym, ale miała też jakieś swoje drobne przeboje w Ameryce. Jeszcze 2 numery z tej jej płytki. I Ain't Never to pierwszy tytuł, a drugi Driving Nails in My Coffin. I tutaj Wendy Moulton towarzyszą znakomitości. Wokalnie Becca Bramlett, a na gitarze i też troszkę głosem Vince Gill. Wendy Moulton.

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się płyta Wendy Moten, wydano album Bobby Gentry zatytułowany The Delta Suite. Oto jak rozpoczyna się ta płyta.

końcu lipca 2020 roku ukazał się album The Delta Suite, firmowany przez Bobby Gentry. No oczywiście wszyscy ci, którzy interesują się historią muzyki amerykańskiej, wiedzą, że to jest tak zwana reedycja, bo oryginalnie ten album ukazał się w 1968 roku. To była druga płyta w dyskografii Bobby Gentry. No i teraz tylko słuchamy jej odkurzonej, zremasterowanej i ustereofonicznionej wersji. Po raz pierwszy zresztą stereo słyszymy tę właśnie płytkę. Płytę otwiera wiązanka dwóch utworów, czyli Okolona River Bottom Band i Big Boss Man. W tej pierwszej Okolona River Bottom Band Bobby często śpiewa o Kosciuszko. Kosciuszko to jest miasto w centrum stanu Mississippi, niewielkie miasteczko, tam coś 7 czy 8 tysięcy mieszkańców, no ale bierze ono swoją nazwę od Tadeusza Kościuszki, bo Kościuszko po amerykańsku to jest właśnie Kosciuszko. To bardzo w ogóle ciekawa płyta, ta Delta Suite, bo Bobby Gentry zagrała tu na prawie wszystkich instrumentach. No oczywiście jest i sekcja dęta, i sekcja rytmiczna, ale Bobby Gentry zagrała tutaj wedle tego, co podają znawcy, na 6 różnych instrumentach, no i oczywiście śpiewała. Bobby Gentry zniknęła z horyzontu mniej więcej 40 lat temu, ale żyje nadal, nie bardzo wiadomo gdzie, i żal troszkę, że nie kontynuowała swojej kariery, która była przecież bardzo obiecująca, zwłaszcza na przełomie lat 60. i 70. No to jeszcze z płytki The Delta Suite jedno nagranie, po raz pierwszy w stereo. Bobby Gentry i Parchment Farm.

Kolejna nowa Lika to płyta autentycznie bardzo nowa i w dodatku taka, która powstała w ostatnich miesiącach, czyli w tym, wydawałoby się, absolutnie niesprzyjającym dla działań muzycznych klimacie.

Stasio, znany przede wszystkim jako lider i frontman zespołu Fish, utknął w swoim apartamencie nowojorskim na początku zarazy, no i przez kilkanaście tygodni nie potrafił się stamtąd wydobyć. Ale jak to mówią, nie marnował czasu, tylko wziął się do roboty i zaczął nagrywać różne nowe piosenki. W opisie do tej płytki napisał, że miał w sobie taką nieodpartą potrzebę utrzymania kontaktu i z odbiorcami, no i ze światem muzycznym. A w tym swoim apartamencie nowojorskim no nie miał jakiegoś specjalnie rozbudowanego aparatu do nagrywania, no ale podstawowe rzeczy były, bo były dwie gitary, jedna akustyczna, druga elektryczna, mały wzmacniaczyk, dwa mikrofony, trochę jakichś perkusjonaliów, no i dwa keyboardy, które uratowały całą sytuację, bo na przykład stary Kurzweil, jak napisał Anastasio, miał w sobie świetnie brzmiące bębny. Do tego konsoletka ośmiośladowa, no i do roboty. I w ten sposób powstał album Lonely Trip. I dobrze się stało, że powstał, bo to jest bardzo fajna muzyka. Zuch Anastasio, że samodzielnie zmajstrował coś tak przyjemnego. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, nosi ono tytuł I Never Needed You Like This Before. Nigdy bardziej cię nie potrzebowałem. Trey Anastasio.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że w Nowalijkach dotychczas nie prezentowałem żadnej płyty jazzowej. No ale przecież jazz też jest częścią mojego świata muzycznego, więc może czas, żeby nadrobić tę zaległość. Tym bardziej, że okazja fantastyczna się nadarza, bo w lipcu 2020 roku ukazał się nowy album kwartetu Joshua Redmana, zatytułowany Round Again. Jego kwartet to on sam, oczywiście na saksofonie, Brad Meldow na pianie, Christian McBride bas i Brian Blade perkusja. No super grupa oczywiście, jakby na to nie patrzeć. I to jest płyta, którą ja charakteryzuję swoim amatorskim dosyć określeniem jazz, w najbardziej takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie będę się rozwodził, bo nie jestem krytykiem, tylko amatorem słuchania dobrej muzyki i dlatego zaproszę tylko Państwa i sam z przyjemnością raz jeszcze sobie posłucham. Right Back Round Again. Joshua Redman, Brad Meldow, Christian McBride i Brian Blade.

I teraz w Nowalijkach następuje dramatyczna zmiana nastroju. Przenosimy się do Teksasu, żeby posłuchać Jesse Daytona.

Tę kompozycję z lat 70. Jacksona Browna wykonał Jesse Dayton bardzo współcześnie i pomieścił ją na swoim albumie, który zatytułował Mixtape Volume 1. Redneck Friend to jedno z 10 nagrań, które się znalazły na tej płycie. I to są wszystko tak zwane covery, czyli Jesse Dayton zabrał się za nieswoje numery i to z bardzo różnych półek stylistycznych i nawet powiedziałbym geograficznie duży rozrzut tutaj jest inspiracji, bo obok Jacksona Browna mamy The Clash z Wielkiej Brytanii, Gordona Lightfoota z Kanady, Eltona Johna znowu z Wielkiej Brytanii, doktora Feelgooda z Wielkiej Brytanii, no i Bruce'a Springsteena, no to już tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Ja wybrałem z tego zbiorku Jesse'ego Daytona takie oto nowe wersje znanych bardzo numerów. Po pierwsze będzie to Harvest Neila Younga, a po drugie She's a Heartbreaker ZZ Top. Jesse Dayton.

Nowaliki spod baobabu byłyby nieważnymi nowalikami, gdyby nie pojawiła się w nich jakaś nowa realizacja Joe Bonamassy. No więc nadajemy pełną ważność tej edycji nowalijek spod baobabu i oto Joe Bonamassa w utworze Why Does It Take So Long to Say Goodbye? I to jest kolejny numer z awizowanej na październik 2020 roku nowej płyty Joe Bonamassy, która będzie nosiła tytuł Royal Tea. Nowaliki spod baobabu prezentował w radiu Baobab Jan Chojnacki.

globu, może stać się przedmiotem opowieści autorów muzyki ze słowami, czyli bluesowych pieśni. No i okazuje się, że wcale nie jest tak źle, to znaczy, że jest tych tematów około zimowych, około mrozowych w historii bluesa całkiem sporo. Kiedy zacząłem przeglądać moją bibliotekę wirtualną, okazało się, że niemal natychmiast wyświetliło mi się około 700 nagrań, które można by wykorzystać do zilustrowania hasła zima w bluesie albo blues w zimie. No więc to już wiadomo, że to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie traktowało o zimie. Zaczniemy od Johnny'ego Copelanda, który na swoim albumie z początku lat 90. płyta nosiła tytuł Catch Up with the Blues, pomieścił utwór zatytułowany, jakżeż wydaje się, aktualnie. Cold, Cold Winter, Johnny Copeland.

Sięgnijmy teraz do klasyki, bo po pierwsze to kompozycja słynnego duetu twórczego Jerry Lieber, Mike Stoller, a po drugie to wykonanie też jest niezmiernie klasyczne, no bo posłuchamy Raya Charlesa. Pieśń nosi tytuł The Snow is Falling. Pada śnieg.

Zima w Chicago ma też swoje bluesowe odniesienie od wielu, wielu lat. Otóż Buddy Guy w swoim The Legends, słynnym klubie chicagowskim, organizuje wielotygodniowe spotkania z bluesem, w których on sam jest gospodarzem, a do udziału w tych koncertach zaprasza znajome i znajomych, przyjaciółki i przyjaciół z różnych rejonów Stanów Zjednoczonych i nie tylko. My posłuchamy nagrania zatytułowanego Snow, czyli śnieg, a głównym bohaterem tej właśnie rejestracji jest Willie Buck, no jeden z seniorów bluesowego chicagowskiego środowiska, wokalista obdarzony bardzo charakterystycznym głosem. Tutaj zaprezentuje się w towarzystwie Delmark All Stars.

Teraz będzie piosenka, która świadczy o tym, że nie tylko my staramy się jakoś zabezpieczyć przed skutkami zimy, czy to ubierając się cieplutko, czy też spędzając miło czas przy grzejniczkach. No i to jest prawda znana od początku istnienia naszego świata. Prawda jest taka, że niektóre ptaki, chcąc uniknąć skutków zimy, przenoszą się w inne, cieplejsze miejsca. I o tym właśnie mówi ta pieśń. Birds fly south when winter comes, czyli ptaki odlatują na południe, kiedy nadchodzi zima. A wykonawczynią jest Maria Mulder.

Kolejna zimowa piosenka opowiada o płatkach śniegu, które, tak jak to sobie autor tego utworu wyobraża, wirując, sprawiają wrażenie, jakby tańczyły boogie. Snowflake Boogie, czyli Boogie Płatków Śniegu, to kompozycja Julesa Hollanda, do wykonania której wokalnie zaprosił on Edwina Stara. Snowflake Boogie.

Ach, teraz jest moje ulubione nagranie z przeszłości, zamierzchłej przeszłości, bo to jest połowa lat 60. ubiegłego stulecia, początki zespołu Manfred Mann. I będzie to pieśń bez słów o obrzydliwym bałwanie. The Abominable Snowman, Manfred Mann.

czego można skorzystać, żeby zima nie była aż tak dokuczliwa? Tutaj krótkiej instrukcji udzieli nam duet Larkin Poe. Cure for the common cold, czyli lekarstwo na ogólny chłód. To nagranie znalazło się na epce wydanej w 2011 roku. To był wtedy taki cykl małych płytek Larkin Poe poświęconych kolejnym porom roku. Wiośnie, latu, jesieni i zimie. No i właśnie z tej zimowej edycji Cure for the Common Cold, Larkin Poe.

I kolejny powrót do zamierzchłej przeszłości, do lat 60. i do jednego z patronów cyklu Bielszy Odcień Bluesa, czyli do muzyki Johna Mayella. Album Crusade, rok 1967, wtedy wiodącym gitarzystą Bluesbreakers Johna Mayella był Mick Taylor i on wspólnie z liderem jest współautorem tego właśnie utworu i tego nagrania. Snowy Wood.

Jak Państwo pewnie wiedzą, staram się znaleźć Polonika w różnych aspektach twórczości niezwiązanej bezpośrednio z polskimi wykonawcami czy z polskim rynkiem muzycznym. No i takie Polonikum teraz Państwu zaprezentuję, bo wystąpi John Gorka, artysta, który w swoim głównie folkowym emploi często wykorzystuje też bluesowy zaśpiew i nawiązania do naszej ulubionej estetyki. John Gorka ma przodków, którzy nosili nazwisko Górka i zresztą do tego się przyznaje, więc potraktujmy to jako umiarkowane polonikum w tym cyklu poświęconym zimowym bluesom, bo oto John Gorka zaprezentuje własną kompozycję First Snow on the Mountains, czyli pierwszy śnieg w górach.

To nagranie to już nie jest żadne polonikum, to jest po prostu polski wkład w hasło Zima w bluesie czy Blues w zimie. Utwór nosi niepolski tytuł wprawdzie, Winter Rock, czyli zimowy blues, a jego kompozytorem jest Jan Błędowski. Wykonawcy zespół Krzak.

What for but the two hump through the winter, Fantastic Negrito, jest swojego rodzaju protest songiem zimowym, bo w tym właśnie utworze Fantastic Negrito wykorzystuje poniekąd zimę jako symbol przeciwności losu, które tak bardzo tłamszą amerykańskie społeczeństwo. Fantastic Negrito, Hump Through the Winter.

Ten cykl wkomponuje się, jak sądzę, też całkiem przyjemnie jedno z mniej znanych nagrań Chrisa Rea. To utwór zatytułowany po prostu Winter Song, a pochodzi z drugiej części takiej kompilacji nagrań Chrisa Rea, która ukazała się w 2009 roku, nosiła tytuł Still So Far To Go Part 2. Winter Song Chris Rea.

zakończymy bardzo mocnym akcentem, świadczącym o tym, że zima może stanowić bardzo plastycznie opisany element biografii artysty. Tym artystą jest Albert Collins, który wymyślił i uczynił wiodącym styl zimnego grania na gitarze. I te nawiązania do mrozu, do zimy wielokrotnie występowały w jego twórczości i w jego nagraniach. Oto utwór zatytułowany Snowed In, czyli zanurzony w śniegu, czy też może nawet pokryty śniegiem. To jest opowieść Alberta Collinsa o tym, jak podczas bardzo śnieżnej zimy w Chicago stał się ofiarą awarii samochodu, a konkretnie akumulatora, który nie pozwalał na uruchomienie jego maszyny. To fantastyczny przykład, jak można uczynić z gitary interlokutora, bo w tekście Albert Collins opowiada o tym, jak próbuje uruchomić samochód, jak próbuje później dojść do stacji benzynowej, żeby ktoś go poratował. Stacja okazuje się zamknięta, więc wraca z powrotem do samochodu, ponownie uruchamia stacyjkę, urządzenie nie poddaje się, aż wreszcie na koniec po wielu próbach silnik uruchamia się. I to wszystko jest opowiedziane słowami przez Alberta Collinsa, a z drugiej strony gitara przekazuje wszystko to, co świadczy przez długi czas o niemożności i na koniec o wreszcie uruchomieniu samochodu artysty. Gitara Alberta Collinsa dostarcza w tym nagraniu odbiorcom podobnych emocji, co głos samego narratora. Snowed In, Albert Collins, na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Snow. And I can handle the rain. I said, I don't mind.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Thank you. Thank you so much. Oh, we love you too. Thank you.

till the break.

0: that year.
1: Rock me.
2: Rock me.
1: Do you feel like singing? Follow us.

0: take my sunshine away.
1: Do it again, please.

0: M.
1: Marching.
0: Yeah.
1: One more.
0: Marching.
1: Good night.

Ten utwór nosi tytuł Inside Out i pochodzi z albumu zatytułowanego Figments, który ukazał się w 2004 roku i firmował ten album Anton Fig, perkusista, perkusjonista, także czasami trochę producent, ale głównie muzyk sesyjny, studyjny i taki, który jest bardzo poszukiwany przez tych, którzy stoją na froncie orkiestry czy zespołu, kiedy wyruszają w trasy koncertowe. Płyta Figments jest jedyną jak dotychczas płytą autorską Antona Figa, który urodził się w 1952 roku, więc teoretycznie mógłby przez te 70 lat zrealizować więcej własnych przedsięwzięć fonograficznych, ale chyba po prostu nie miał czasu, bo był tak zajęty graniem z innymi, że po prostu dla siebie nie znajdował już wolnej przestrzeni, by realizować się osobiście. Dlaczego o Antonie Figu w tej audycji? Ano dlatego, że wczesną wiosną 2025 roku świat obiegła informacja, że Jim Keltner nie jest już perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana i że jego miejsce zajmuje właśnie Anton Fig. Pomyślałem sobie, że może interesujące byłoby nie tylko dla mnie, ale i słuchaczek i słuchaczy pierwszego odcienia bluesa, żeby prześledzić, jak układała się kariera Antona Figa na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 40 lat. Otóż okazuje się, że z Bobem Dylanem grywał już wcześniej, a dokładnie mniej więcej 40 lat temu, czyli wtedy, kiedy Bob Dylan obchodził swoje słynne 30-lecie i koncert 30-lecia został zarejestrowany i bardzo jest ceniony przez znawców twórczości Boba Dylana i w ogóle jest traktowany jako jeden z takich podstawowych albumów koncertowych i tam właśnie Anton Fig zaistniał jako jeden z chyba z dwójki czy z trójki perkusistów. I niezależnie od tego Bob Dylan wykorzystał też umiejętności Antona Figa w realizacji dwóch swoich albumów, między innymi wydanego w 1985 Empire Burlesque. Album niezbyt znaczący w karierze samego Dylana, no ale myślę, że to, co zagrał na tej płycie Anton Fig, odłożyło się w pamięci Dylana tak dobrze, że teraz w XXI wieku postanowił powrócić do tego właśnie perkusisty. Z albumu Empire Burlesque z 1985 roku posłuchajmy nagrania Clean Cut Kid, w którym właśnie bębni Anton Fig.

W połowie lat 80. Mick Jagger próbował swojej solowej kariery i także solowych nagrań i solowego albumu. Album She's the Boss ukazał się w 1985 roku i na tej płycie zaistniał także Anton Figg. Nie wiem, czy miało to jakikolwiek związek ze współpracą wcześniejszą, o której mówiłem, z Bobem Dylanem. W każdym razie Jagger na dobre zainteresował się wirtuozerią Antona Figga i na płycie She's the Boss zaistniał Anton jako znacząca jego część, także w nagraniu zatytułowanym Secrets.

Myślę, że Jagger z Figiem na tyle się zaprzyjaźnili, że to on właśnie był inicjatorem zaproszenia Antona Figa do studia podczas realizacji albumu Dirty Work Rolling Stonesów. Nie zagrał tam Fig niczego znaczącego, bardziej wykazywał się jako tak zwany perkusjonalista i w takim właśnie zakresie zaistniał na nagraniu Harlem Shuffle, które znalazło się właśnie na albumie Dirty Work. The Rolling Stones.

W latach 90. wśród licznych swoich zajęć znalazł także Anton Fig kilka tygodni na pracę w studiu z Delbertem McClintonem, który właśnie wtedy przygotowywał jeden ze swoich najwspanialszych albumów zatytułowany Never Been Rocked Enough. To jest moja ulubiona płyta, więc dlatego postanowiłem aż dwa numery z tego albumu przypomnieć dzisiaj, no również dlatego, że bębni w nich Anton Fig. Oto Delbert McClinton w nagraniach Why Me i Blues as Blues Can Get.

Przenosimy się już do XXI stulecia i zatrzymamy się na chwilę przy Antonie Figu jako perkusiście towarzyszącym w nagraniach Beth Hart. Na albumie Bang Bang Boom Boom jest kilka pięknych nagrań, w których bębni Anton Fig, między innymi i to Baddest Blues.

Kevin Shirley, który zajmował się produkcją albumów Beth Hart, zaprosił także Antona Figa do studia wtedy, kiedy nagrywali wspólną płytę Beth Hart i Joe Bonamassa. Oto tytułowe nagranie z albumu Black Coffee, właśnie w wykonaniu tego duetu i z bębnami Antona Figa.

Jednym z ostatnich dokonań fonograficznych, które Anton Figg zarejestrował, zanim stał się perkusistą koncertowego zespołu Boba Dylana, jest płyta Joan Shaw Taylor zatytułowana Heavy Soul. Posłuchajmy, jak bębni Anton Figg Joannie w nagraniu tytułowym z tego właśnie albumu.

I tak oto studyjne poczynania perkusisty Antona Figa stały się okazją do zaprezentowania, myślę, dosyć różnorodnego wachlarza nagrań z ostatniego półwiecza. Na deser zostawiłem utwór czysto instrumentalny, ale jego zaleta dla tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa polega na tym, że Anton Fig figuruje tutaj jako współautor tej właśnie kompozycji i tego nagrania. Utwór nosi tytuł Once in a Blue Mood i ukazał się na specjalnym bonusowym wydaniu płyty Garygo Moora zatytułowanej After Hours. Niech więc snuje się teraz pięknie bluesowo Once in a Blue Mood, a ja Państwu przypomnę, że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

be jiving too.

Kolejne studio ma bardzo słynną nazwę – Record Plant. Pierwsze tego typu przedsięwzięcia zostały otwarte jeszcze w latach 60. w Nowym Jorku i w Los Angeles. A my posłuchamy nagrania, które zostało zarejestrowane w Sausalito, w Kalifornii. Powstało tam wiele słynnych albumów, wśród nich ten najsłynniejszy, czyli płyta Rumours Fleetwood Mac w 1977 roku. Prince w latach późniejszych tam nagrywał, Grateful Dead, Bob Dylan, Stevie Wonder, także Metallica. Artystów przyciągało nie tylko samo studio, ale też i lokalizacja, bo Sausalito to piękne miejsce nad Zatoką San Francisco, z dala od miejskiego gwaru i hałasu. Można było tam się pięknie skupić. No a do tego jeszcze dochodziła ta atmosfera wynikająca z historii samego studia. Studio działało aż do 2008 roku. Wtedy oficjalnie zakończyło swoją działalność. A my posłuchamy nagrania z grudnia 1973 roku, kiedy w tym studiu zagrała Bonnie Raitt, a koncert był transmitowany przez jedną z kalifornijskich stacji radiowych. Bonnie Raitt w dwóch utworach: Women Be Wise i Baby I Love You.

0: Thank you very much.
1: Kolejny wykonawca troszkę wykracza poza stały krąg artystów, do których przywiązał się pierwszy odcień bluesa, chociaż no, ta muzyka, którą zaprezentuje Stephen Grappelli, jest niewątpliwie osadzona w rodzinie bluesowych dźwięków. Stephen Grappelli, znakomity francuski skrzypek, także pianista, entertainer, przyjechał ze swoim trio do Stanów Zjednoczonych w 1978 roku i wystąpił w San Francisco lokalu, który nazywał się Great American Music Hall. Obiekt został otwarty w 1907 roku i to w miejscu, w którym poprzednio funkcjonował może nawet bardziej znany dom publiczny Barbary Coast. W 1936 roku sala została przemianowana na Music Box, no a potem już funkcjonowała od 1972 roku jako Great American Music Hall. Głównie funkcjonował tutaj klub jazzowy, ale od 1975 roku odbywały się w nim także koncerty rockowe, chociażby tutaj zespół Grateful Dead nagrał swój album One from the Vault. Great American Music Hall funkcjonuje nadal i do dziś odbywają się tam koncerty z bardzo różnych półek stylistycznych. No a ta sala jest ceniona głównie dlatego, że ma taki swój niezwykły powab pewnej tradycji, ale może przede wszystkim przyciąga, bo ma świetną akustykę. My posłuchamy Stefana Grappelliego z jego zespołem w wiązance dwóch bardzo swingowych utworów. It don't mean a thing if it ain't got the swing i słynna Chattanooga Choo-Choo.
2: Good evening, thank you very much. We're very, very pleased, more than pleased, delighted, overcome to be back here again in the land of wild turkey and the home of Mr. Salt's Fish and Chips. We're very pleased to be back here. Since we were here before, we've been all around the world, which only reinforces our opinion that this is the town. Now, on guitar from London, master of digital dexterity on the fretboard, Mr. John Etheridge, ladies and gentlemen. John Etheridge. On the double bass, our friend from New York, the phantom plucker of Greenwich Village, Brian Toth. Brian Toth. My name is Diz Disley, Yorkshire's finest. And from Paris, the man with the violin, Stefan Grappelli.

Ponownie wracamy do Record Plant w Sausalito. Tutaj w lipcu 1973 roku występował Steve Miller ze swoim zespołem, który tym koncertem udowadnia niedowiarkom, że on, Steve Miller i jego Steve Miller Band to bardzo ceniona formacja właśnie w kategorii zespołów bluesowych. Proszę posłuchać, jak bardzo stylowo zabrzmią w wykonaniu Steve Miller Band te dwa bluesowe standardy. The Sky is Crying i Look Over Yonder's Wall. Z Record Plant w Sausalito, Steve Miller Band.

Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, do października 1978 roku i do słynnego klubu The Bottom Line. Wtedy właśnie odbył się w tym klubie koncert zespołu Santany, który był transmitowany przez nowojorską rozgłośnię radiową WNU-FM. I dzięki temu, że został on zarejestrowany, możemy dzisiaj sobie posłuchać fragmentu tego właśnie koncertu. Złożyło się nań 15 utworów, wśród nich taka oto wiązanka ze wczesnego repertuaru Santany. Well Alright, Black Magic Woman i Gypsy Queen.

0: Przenosimy się teraz do Teksasu. January Sound Studio przez ponad 40 lat działało w Dallas i studio to było zaliczane do grona najbardziej technicznie rozwiniętych przedsięwzięć tego czasu, już wprawdzie w latach 80., ale wtedy właśnie stało się pierwszym w Teksasie studiem cyfrowym, oferującym nagrania wielośladowe. Na początku XXI wieku January Sound Studio przestało istnieć, no ale nagrania pozostały właśnie dzięki temu, że odbywały się tam także koncerty radiowe, które były przez teksańskie radiostacje rejestrowane. 31 marca 1975 roku zagrał tam swój koncert Freddie King. Oto jego wersja Have You Ever Loved a Woman?
1: Freddie King recorded live on the Zoo from January Sound Studios, March 31st, 1975.

0: I na zakończenie dłuższy kontakt z muzyką The Allman Brothers Band. Posłuchamy fragmentu ich koncertu z Winterland Ballroom, San Francisco. To dosyć też wiekowa sala, która działała od lat 20. ubiegłego stulecia, początkowo jako lodowisko, a później sala widowiskowa. W 1971 roku przejął tę salę słynny Bill Graham i uczynił z niego jeden z największych przybytków, najsłynniejszych przybytków muzycznych ubiegłego stulecia. Między innymi tam właśnie w listopadzie 1976 roku zespół The Band zorganizował swój pożegnalny koncert, który przez Martina Scorsese został uwieczniony w filmie The Last Waltz. Ostatni koncert w Winterland odbył się w grudniu 1978 roku i zagrali wówczas The Grateful Dead, The Blues Brothers i New Riders of the Purple Sage. A my cofniemy się do 1973 roku, kiedy tam właśnie wystąpili bracia, czyli The Allman Brothers Band. Posłuchamy na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa wiązanki dwóch bazowych utworów z repertuaru braci, Rambling Man i Jessica. The Allman Brothers Band na żywo z Winterland z września 1973 roku. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: We're going to introduce some of the boys individually to you. If you come along with us on the piano, Mr. Chuck Lavelle. On bass, Mr. Lamar Williams. On one of the drums, Mr. Butch Trucks. On the other set of drums, Mr. J-Mo. On guitar and vocals, Mr. Richard Betts.
2: This song called Lord, I Was Born a Ramblin' Man.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Rocked This Town from LA to London to tytuł koncertowego albumu zawierającego 23 nagrania z koncertów The Stray Cats w 2019 roku z okazji 40-lecia istnienia tej formacji. Zespół odbył tournée światowe, no i właśnie z tego tournée mamy teraz rejestrację 23 nagrań. Słucha się tego świetnie, no żal tylko, że się nie było na żadnym z tych koncertów. Oczywiście mówię o sobie, bo zapewne znaczne grono słuchaczy Nowalijek spod Baobabu i Radia Baobab odwiedzało już koncerty The Stray Cats. Słuchanie tego albumu wydaje się być nieco jednostajne, natomiast na koncercie, bo widziałem trochę sprawozdań wideo, wygląda to dużo bardziej atrakcyjnie. Właśnie wygląda, no bo słychać to, co słychać. Spośród tych 23 nagrań, dwa z nich już przed chwileczką zaprezentowałem, czyli Catfight i Runaway Boys, teraz jeszcze Fishnet Stockings, bo tutaj słychać, że ten gość potrafi grać na gitarze.
1: I'm thinking some guitar player sitting in his room, right? And he goes like this. Right? That's a rockabilly riff. But you need a little rhythm behind it, you know?

Zmienimy teraz diametralnie nastrój i stylistykę, bowiem zagłębimy się w krainę rzewnego bluesa gitarowego, a to za sprawą Roniego Earla i jego The Broadcasters, Navajo Blues.

W 2020 roku w lecie ukazał się kolejny już, a nawet nie liczę, który album Roniego Earla i jego The Broadcasters. Czekam na płyty Roniego Earla zawsze z utęsknieniem pewnym i potem, kiedy już one się ukazują i ja je sobie przesłuchuję, dochodzę do wniosku, że w zasadzie te płyty niewiele się od siebie różnią. Od czasami jest inny wokalista czy wokalistka, czasami jest więcej dłuższych numerów, czasami więcej krótszych, czasami więcej jest szybkich, a mniej wolnych, no i tak dalej. Ale jeśli chodzi o klimat, wszystkie te płyty nie różnią się od siebie. Ten album, Rise Up, ma jeszcze jedną, z mojego punktu słyszenia, nie najlepszą stronę, mianowicie

stronę wokalną. Otóż Diane Blue nie jest moją ulubioną wokalistką. Jej nieco przesterowane vibrato nie odpowiada moim uszom i dlatego wolę koncentrować się na instrumentalnych nagraniach Roniego Earla, bo jego gitarka vibrato ma bardzo w porządku. Oto Ronnie Earl i jego Broadcasters w rzewnym, rozlewnym i nostalgicznym bluesie, bo to jest blues dla Luckiego Petersona.

Chris Thomas King to postać oryginalna. Oryginalna nie tylko w środowisku bluesowym, ale w ogóle w środowisku muzyków amerykańskich. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Angola i to jest niewątpliwie echo hasła Black Lives Matter. Ta płyta to concept album, którym mieszają się ze sobą sprawozdania wręcz dokumentalne z różnych wydarzeń i protestów w Ameryce przeciwko dyskryminacji rasowej z czysto muzycznymi elementami. I na tych muzycznych ja się skoncentruję, bo te elementy dokumentalne no nie są specjalnie radiowe w tym nurcie, w którym toczy swój strumyk Radio Baobab. Z albumu Angola Chris Thomas King wykona dwa nagrania: Nine Pound Steel i słynne I Shall Be Released.

Pięknie zinstrumentowanej, dobrze zaśpiewanej, no i też należy przyznać, że kompozycje Daniela Rodriguez'a są bardzo w porządku. No to skoro tak to wszystko zachwalam, to jeszcze jedna piosenka z albumu Sojourn of a Burning Sun, zatytułowana Snowman, Daniel Rodriguez.

0: the waterfall.
1: Nie wiem, czy to nie będzie jakaś premiera w Radiu Baobab, bowiem próbowałem dojść do tego, czy ten zespół już kiedyś u nas zaistniał, ale jakoś nie znalazłem nic w notatkach, więc załóżmy sobie, że to jest debiut. Hypnotic Brass Ensemble. 8 albo i czasami 7-elementowy zespół, który gra jazz, funk, hip-hop, world music, czasami troszkę też rock and rolla, no ale wszystko to podbudowane niewątpliwie jakimś tam, jakąś fascynacją bluesem. Hypnotic Brass Ensemble to 7 synów jednego artysty, Kelana Phila Cochrana, trębacza, kompozytora, działacza, który zasłynął przede wszystkim jako członek Sun Ra Orchestra i założyciel The Association for the Advancement of Creative Musicians. Swoją aktywność muzyczną, zawodową łączył z niezwykłą aktywnością prokreacyjną, bowiem jak wynika z danych biograficznych, w sumie dorobił się 23 dzieciątek. Spośród tych 23, 7 to utalentowani instrumentaliści, głównie dmuchający w różne instrumenty dęte. Gabriel Hubert trąbka, Tycho Cochran sousaphon, Amal Hubert trąbka, Atama Hubert euphonium, Save Graves puzon, Jafar Graves ponownie trąbka, Seba Graves jeszcze jeden puzon i Tariq Graves trumpet. Jak Państwo słyszą, nazwiska różne, ale tatuś jeden i ten sam. Być może, że te nazwiska różne od różnych mamuś zostały przejęte przez utalentowanych członków Hypnotic Brass Ensemble, którzy teraz wykonają z albumu zatytułowanego Bad Boys of Jazz 3 bardzo energiczne nagrania. Manage Solonize My Ship. Teoretycznie oni są wszyscy wyłącznie wirtuozami instrumentów dętych, no ale nie wyobrażam sobie, że mogli dokonać tych nagrań bez udziału perkusisty, a także czasami i basisty, którzy są tylko tłem dla dzieci Kelana Phila Cochrana. Hypnotic Brass Ensemble.

wish I was there. Wish I was there. Something like a fallacy. No i na koniec wreszcie coś dla tych, którzy lubią elektryczny blues. Bracia i siostry Anthony Gomez.

Płyta Antonego Gamesa, która ukazała się w lecie 2020 roku, nosi tytuł Containment Blues. I jest to bardzo przyjemna płyta, no bo Anthony Gomez, czy to na scenie na żywo, czy w studiu, ostatnio bardzo, bardzo zadowala moje gusty. I tak też jest w przypadku albumu Containment Blues. I wokalnie, i gitarowo, i jeśli chodzi o kompozycję, wszystko tutaj się zgadza, także jak najbardziej godna polecenia płyta. I w związku z tym jeszcze dwa nagrania z tego albumu. This Broken Heart of Mine, This Broken Heart of Mine i Stop Calling Women Holes and Bitches. Anthony Gomez.

Pewnie ci z Państwa, którzy od lat są za pan brat z pierwszym odcieniem bluesa, a być może nawet i z żywymi koncertami pod tym hasłem, rozpoznali, że słuchaliśmy koncertu, w którym w głównej roli wystąpił Carlos Johnson. To był koncert, tak jak już mówiłem, pod hasłem Pierwszy odcień bluesa. Wystąpili w nim polscy artyści bluesowi, którzy zostali w poprzednich latach poprzedzających ten koncert wyróżnieni nagrodą imienia Majki Jurkowskiej. Nagrodą przyznawaną przez pewien czas przez dyrekcję radiowej Trójki zasłużonym dla bluesowego świata. Wśród tych laureatów byli Leszek Cichoński, Irek Dudek, Wojciech Karolak, Tadeusz Nalepa, Paweł Ostafil i Sławek Wierzcholski. Dołączyłem do tego grona i właśnie z tej okazji odbył się ten koncert. Leszek Cichoński wówczas nawiązywał bardzo przyjazną więź z Carlosem Johnsonem, chicagowskim gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i przedstawicielem tego najbardziej żywego chicagowskiego bluesowego grania i przywiózł go również ze sobą na koncert do Trójki. I właśnie z tego koncertu pochodzi to nagranie, które w zasadzie trudno powiedzieć, jaki nosiło tytuł, bo w oficjalnym opisie, który przygotował świętej pamięci Jan Borkowski, napisano, że utwór nosi po prostu tytuł Bluesman. Prawdziwy tytuł tego utworu to jest They Call Me Carlos Johnson, czyli nazywam się Carlos Johnson. To był utwór, który Carlos skomponował dużo wcześniej i wykonywał go na swoich koncertach na całym świecie, a także uwiecznił ten utwór na swojej pierwszej płycie, która o dziwo została wydana w Argentynie, gdzie Carlos Johnson występował parokrotnie i gdzie cieszył się ogromnym szacunkiem. Zresztą tak nazwał cały long play, czyli całą dużą płytę. I właśnie teraz z tej dużej płyty zatytułowanej My Name is Carlos Johnson zaprezentuję Państwu własną kompozycję Carlosa zatytułowaną Carlos Johnson Boogie.

Muzyka Carlosa Johnsona spotyka się w naszym kraju, ilekroć tutaj zagra, z ogromnym aplauzem. Wszyscy zachwalają jego znakomite gitarowe frazowanie. Wzbudza też zachwyt jego wokal, a wszystko to jakoś dotychczas nie dało mu należnego miejsca, jak sądzę, wśród bluesowych gwiazd. Zadziwiające jest też to, o czym już wcześniej wspominałem, że swoją pierwszą płytę nagrał tak naprawdę dopiero w XXI wieku, a przecież to jest rocznik 1953. Także no, teraz w drugim dziesięcioleciu XXI wieku zbliża się do 70. Ciekawy jest też ten argentyński łącznik w historii dyskografii Carlosa Johnsona. Ściągnął go do Argentyny, a konkretnie do Buenos Aires, argentyński perkusista bluesowy, pan Adrian Flores, który przyjaźnił się z wieloma muzykami z Chicago, no bo też czerpał bardzo inspiracji z ich muzyki. W dyskografii Carlosa Johnsona jest też album zatytułowany The Healer, firmowany przez Carlosa oraz przez Leftego Deeza. A Lefty Deez to jest starszego pokolenia gitarzysta i wokalista chicagowski, który podobnie jak Carlos gra na nietypowym ustawieniu gitary, bo jako leworęki artysta grał na gitarze przystosowanej dla muzyka praworęcznego. I ów Lefty Deez też został zaproszony przez wspomnianego Adriana Floresa do Argentyny. Odbył tam kilka koncertów i w trakcie pobytu w Argentynie pozostawił panu Floresowi kilka swoich nagrań, mając nadzieję, że być może kiedyś powróci do Argentyny i wokół tych nagrań zmajstrują może coś nowego. Niestety słabego zdrowia Lefty Deez umarł wkrótce po powrocie z Argentyny, umarł w Stanach i nigdy już do pana Floresa nie powrócił. Flores przechował te nagrania. Ukazały się one na wydanej w Argentynie płycie właśnie pod tytułem The Healer. To, że na okładce do płyty znajdują się dwa nazwiska, Carlosa Johnsona i Leftego Deeza, wcale nie oznacza, że obaj ci artyści spotkali się w studiu. Nic podobnego. Oddzielnie zupełnie nagrał kilka utworów Carlos Johnson, no a Lefty Deez zaistniał na tej płycie właśnie z owymi nigdy wcześniej niepublikowanymi nagraniami, które pozostawił w Argentynie podczas swojej krótkiej tam wizyty. Lefty Deez był bardzo zabawowym wykonawcą. Nie tylko świetnie grał na gitarze i śpiewał, ale potrafił wokół siebie wytworzyć bardzo niezwykłą atmosferę. O czym świadczyć może także i ta pieśń, której tytuł zapewne zainspirowały jakieś wydarzenia podczas jednego z jego koncertów. A tytuł tego utworu brzmi Chips Flying Everywhere, czyli frytki fruwają wokół.

0: All right.
1: Mówiłem wprawdzie, że będziemy się zajmować twórczością jednego artysty, ale skoro już zwekslowaliśmy na artystę o nazwisku Lefty Deez, to teraz chciałbym skorzystać z tej okazji i przypomnieć nagranie, w którym występuje Lefty Deez, ale oczywiście nie w roli pierwszoplanowej, tylko w roli jednego z uczestników czegoś bardzo, bardzo słynnego i znanego. 22 listopada 1981 roku odbył się w Chicago koncert wspólny Muddy'ego Watersa i The Rolling Stones. Miało to miejsce w słynnym Checkerboard Lounge w Chicago, gdzie atmosfera sprzyjała niezwykłemu zupełnie napięciu muzycznemu. Ten koncert został zarejestrowany i w formie wideo, i w formie audio. Wśród kilkunastu numerów, które wówczas zostały wykonane i zarejestrowane, jest także słynny Manish Boy Muddy'ego Watersa. W trakcie trwania koncertu do Stonesów i do Muddy'ego dołączyli słynni chicagoscy muzycy Buddy Guy, Junior Wells, no i właśnie Lefty Deez. Myślę, że z radością pokołyszemy się, słuchając tego historycznego nagrania. The Rolling Stones, Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells i Lefty Deez w nagraniu Manish Boy.
2: Oh, yeah. Everything,

wrocławskiego muzyka, basisty i organizatora życia muzycznego, czyli Włodka Krakusa, który na ten koncert skompletował orkiestrę w składzie gitara Marek Popów, organy Hammonda gościnnie Wojciech Karolak, on sam Włodek Lola Krakus na basie, no i Carlos Johnson. Ten koncert został zarejestrowany i ta płyta otrzymała Fryderyka. A było to w 2008 roku. Z tego koncertu posłuchamy za chwilę kompozycji własnej Carlosa Johnsona zatytułowanej Hey Baby.

Nietypowość kariery Carlosa Johnsona polega również na tym, że znaczące płyty w jego bardzo zresztą skromnej dyskografii ukazywały się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Mówiliśmy już o płycie, która ukazała się w Argentynie. Wybrzmiały dźwięki z albumu, który został zarejestrowany w Polsce. A za chwileczkę chciałbym poświęcić kilka dobrych minut muzyce, która została zarejestrowana w Japonii, bowiem tam właśnie parokrotnie był Carlos Johnson jako towarzysz muzyczny, przyjaciel innego chicagowskiego muzyka, czyli Billego Brancha. I właśnie z Billim Branchem nagrał Carlos Johnson w Japonii płytę zatytułowaną Don't Mess with the Blues Man. I oto tytułowe nagranie z tego albumu. I was hanging out at the club the other night and happened to run into this young lady. She was looking kind of sad. Actually, she was looking kind of angry. She happened to be a close associate of my good buddy Carlos Johnson.

Ta japońska płyta Billy'ego Brancha i Carlosa Jensona to naprawdę świetny album. To główna zasługa oczywiście liderów, ale także i współuczestników tego nagrania, wśród których jest japoński pianista Sumito Ariyoshi, znany w środowisku jako Ario. Płytka mi się bardzo podoba i dlatego sądzę, że nie będą Państwo mieli mi za złe, jeżeli posłuchamy z niej jeszcze jednego nagrania. Shade Tree Mechanic. Oto Billy Branch i Carlos Johnson z Japonii.

Na zakończenie tego benefisu pod hasłem Bielszy odcień bluesa, poświęconego twórczości nagraniowej Carlosa Johnsona, jeszcze jedno nagranie z tej sesji, która została nagrodzona Fryderykiem. To będzie utwór, którym zazwyczaj Carlos wtedy kończył swoje koncerty w Polsce, czyli coś w rodzaju podziękowania, ukłonu i dla towarzyszących mu muzyków, i dlatego, że w Polsce tak ciepło go zawsze przyjmowano. Ten utwór zatytułował Carlos Johnson po prostu I Wanna Thank You. Chciałbym podziękować. Ja też bardzo dziękuję, mówiąc, że to był Bielszy odcień bluesa i że przez radio do Państwa przemawiał Jan Chojnacki. I wanna thank you.

This young man sitting over there.

piosenkarza wynikająca z niesłychanej popularności cyklu Jerzego Gruzy pod tytułem Poznajmy się, którego Bogdan Łazuka był podstawowym wykonawcą obok Kobieli Jacka Fedorowicza z udziałem Jerzego Gruzy, wykonawcą najpopularniejszego wtedy programu rozrywkowego. Do pewnego momentu, mimo pewnego banału, który wiąże się z piosenkami, które Państwu prezentuję, do pewnego momentu mogę mówić o Bogdanie Łazuce w samych superlatywach i te superlatywy skierowane do niego jako śpiewającego aktora chciałbym uzupełnić wykonaniem piosenki Bal na Gnojnej. Tak jak śpiewał ją kiedyś Bogdan Łazuka, tak jej nie zaśpiewał do tej pory nikt.

w ruchu. Fantastycznie tańczył, poruszał się po scenie w sposób nieprawdopodobny, potrafił zaaranżować pantomimicznie obecność partnerki, wykonywał 1000 skomplikowanych ewolucji tanecznych, począwszy od Charlestona, skończywszy na tańcach latynoamerykańskich. Kiedy chciał, mógł być cwaniakiem, kiedy chciał, był niesłychanie zalotny. Miał nieprawdopodobny talent do aktorskiego śpiewania. Posłuchajmy jeszcze jednej świetnie wykonanej przez niego piosenki.

Duduś Matuszkiewicz, śpiewał piosenki najlepszych, miał, jak mówiłem, niebywałą popularność, wygrał parę razy Festiwal Opolski. Za chwilę dwa duety, jeden z Barbarą Kraftówną, a drugi, ten od którego zacznę, z Igą Cembrzyńską, słynny duet, piosenka Wsiną Dal, którą wspólnie z Igą wygrali Festiwal w Opolu.

ani i nie życzę sobie, żeby coś mi wbrew. Ja nie życzę sobie dąsów, ja nie życzę sobie wstrząsów, ja wypraszam sobie różne takie te. Życzę pani, proszę pani, by wytruła pani drani, którzy łażą wciąż za panią tu i tam. Życzę pani, by za panią nie łaziły, bo mnie ranią. Jeśli chodzi o łażenie, to ja sam, zupełnie sam i tylko sam, po prostu sam, tak jest.

słuchaczek i słuchaczy i niewątpliwie pozostawia po sobie jakąś absolutnie niezapełnialną lukę. Bo Jeff Beck to gitarzysta tak osobny, tak niezwykły, tak wirtuozerski, a jednocześnie tak przesiąknięty wyłącznie muzyką, wyłącznie graniem. Bo czy ktoś może mi przytoczyć jakiś fakt z biografii Jeffa Becka, który byłby porównywalny do tych nieszczęść czy skandali, z jakimi wiązali swoje kariery inni wielcy artyści, którzy rozpoczynali kariery na początku lat 60.? Wątpię. A nawet gdyby coś takiego znaleźć, to absolutnie nie ma to żadnego znaczenia dla statusu Jeffa Becka jako epoki gitarowej XX i XXI wieku. W tych 60 czy 70 minutach, które zazwyczaj przeznaczam na zamknięcie kolejnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, nie sposób omówić całej kariery tego artysty. Będę z całą pewnością wracał do jego nagrań w tych i w innych audycjach poświęconych prawdziwej dobrej muzyce, ale dziś chciałbym podejść do twórczości Jeffa Becka w sposób bardzo sentymentalny, skoncentrowany na tym czasie, w którym również ja dorastałem do zrozumienia, na czym polega istota współczesnej muzyki, której początkiem był blues. A niewątpliwie Jeff Beck też w tej pierwszej części swojej kariery sprzed 60 lat był inspirowany bluesem. Ale pierwsze nagranie, które przytoczę, pochodzi ono z 1964 roku, być może nie odpowiada właśnie owym naszym bielszobluesowym standardom, bo będzie to nagranie firmowane przez Screaming Lorda Sacha, artysty i takiego animatora życia muzycznego i artystycznego, który na początku lat 60. był znaczącą postacią w Wielkiej Brytanii, także potrafił przenieść ten swój urok animatora niezwykłych przedsięwzięć na teren amerykański, ale sam był wykonawcą bardzo miernym. Wręcz album, który nagrał pod koniec lat 60. zatytułowany Lord Sach and Heavy Friends, a na którym zaistnieli tak zacni artyści jak Jimmy Page, John Bonham, Jeff Beck, Noel Redding czy Nicky Hopkins, ten album został uznany i nadal chyba jest uznawany jako najgorszy album w historii muzyki popularnej. No dobrze, ale my mówimy jeszcze o wcześniejszym okresie, czyli o roku 1964, kiedy to Screaming Lord Sach i jego The Savages nagrali singierek zatytułowany Dracula's Daughter. Posłuchajmy, jak z Lordem Sachem skojarzył swoją gitarę Jeff Beck.

Połowa lat 60. w Wielkiej Brytanii to oczywiście okres tak zwanego brytyjskiego boomu bluesowego, w którym to gitara Jeffa Becka miała znaczący udział. Zanim stał się podporą gitarową grupy The Yardbirds, brał udział w kilku innych przedsięwzięciach muzycznych, między innymi w 1965 roku nagrał kilka utworów z grupą Night Shift. Nie było to zjawisko, które jakoś zaznaczyło się bardzo wyraźnie w historii muzyki, no ale skoro tutaj właśnie odnajdujemy bluesowy język Jeffa Becka i jego gitary po raz pierwszy w pełnej krasie okazałości, no to postanowiłem wspomnieć grupę Night Shift, a w jej wykonaniu Stormy Monday Blues.

Dla wielu osób z mojego pokolenia, którzy w latach 60. kształtowali swoją muzyczną świadomość, jednym z takich wydarzeń, które do dziś kultywujemy w naszej pamięci nie tylko muzycznej, ale i kulturowej, była polska premiera filmu Powiększenie, Blow Up, Antonioniego, w którym to filmie David Hemmings, grający główną rolę, w pewnym momencie udaje się do klubu muzycznego, a tam na estradzie gra zespół The Yardbirds. Wykonywali utwór Train Kept Rolling, a w trakcie koncertu nagle Jeffowi Beckowi zaczął szwankować wzmacniacz. Gitara się sprzęgała, technik nie mógł sobie z tym dać rady, Jeff się wściekł, walnął gitarą w podłogę, urwał jej gryf i gryf wyrzucił w stronę publiczności. A publiczność do tego momentu była w zasadzie bardzo nieaktywna i tak jakby niespecjalnie reagowała na to, co dzieje się na estradzie, chociaż to wykonanie Train Kept Rolling było bardzo dynamiczne i pełne takiej, powiedziałbym, pre-punkowej atmosfery. Z chwilą, kiedy gryf gitary znalazł się na parkiecie, rzucił się na nie cały tłum. Zdobywcą tego gryfu okazał się oczywiście główny bohater filmu, czyli wspomniany już David Hemmings. Z urwanym gryfem gitary Becka uciekł z klubu, wyszedł na zewnątrz, przeszedł kilka kroków po chodniku i cisnął niepotrzebny, jak się okazuje, mu zupełnie gryf gitary na podłogę. Brzdęk. I właśnie tym brzdękiem kończy się to nagranie, które Państwu zaprezentuję, bo to będzie właśnie fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Blow Up dotyczący tego wydarzenia.

train kept rolling. Tu ważna jeszcze dodatkowa informacja, że wprawdzie gitara Jeffa Becka uległa zniszczeniu i przestała grać, no ale słychać było nadal, że zespół ma pełne brzmienie, bo to był ten czas, w którym The Yardbirds miało w swoim składzie dwóch gitarzystów, a tym drugim był Jimmy Page, który podtrzymał linię muzyczną swoją gitarą po owym niszczycielskim występie Jeffa Becka. A The Yardbirds stali się dla Jeffa Becka niewątpliwie taką trampoliną do jego późniejszej kariery, nie tylko w sensie czysto muzycznym, ale także i powiedziałbym komercyjnym, no bo The Yardbirds do dziś są uważani za pionierów fuzji bluesa, rocka i muzyki pop, bo taki też wymiar przybrała muzyka grupy The Yardbirds z chwilą, kiedy opuścił ją Clapton, a jego miejsce zastąpił Jeff Beck. Oto koronny przykład tego, co się stało z The Yardbirds po przejęciu gitarowego pierwszeństwa przez Jeffa Becka. Heart Full of Soul.

Jeff Beck i jego gitara to zjawiska absolutnie niezależne, trudne do zakwalifikowania, bo dzięki swojej wirtuozerii, a jednocześnie niezwykłej wyobraźni muzycznej, Jeff Beck wykreował swój własny świat gitarowego brzmienia. Przypomnę teraz trzy nagrania Jeffa Becka z okresu, ogólnie rzecz biorąc, Yardbirdsowego. Będą to kolejno Jeff's Boogie, The Nez Are Blue, znane również czasami jako Jeff's Blues, i trzecie nagranie Beck's Bolero. A więc trzy różne elementy kultury muzycznej. Boogie, blues i bolero. Jeff Beck z połowy lat 60.

Na marginesie niejako tych najważniejszych dokonań muzycznych Jeffa Becka z lat 60. i 70. przedstawię teraz utwór zatytułowany The Dog Presides. Główną rolę spełnia wokalista, jego ówczesny przyjaciel, do dziś jeszcze czynny przecież bardzo artysta, czyli Paul Jones. Warto od czasu do czasu sięgnąć do tych mniej znanych zakamarków muzycznej kariery słynnych artystów. I to jest właśnie ten przypadek. Paul Jones, Jeff Beck, The Dog Presides.

epizod w zasadzie w karierze Jeffa Becka, ale dla mnie bardzo istotny, bo uważam, że to jest jedno z najciekawszych nagrań z przełomu lat 60. i 70. Utwór nosi tytuł Baraba Jagal, w nawiasie Love is Hot. Współautorem tego utworu jest też ówcześnie bardzo popularny i niewątpliwie też bardzo oryginalny artysta, czyli Donovan. Choć wydaje się, że obaj ci artyści są z zupełnie innych rejonów muzyki popularnej, to skojarzenie ich wyobraźni muzycznej właśnie w tym nagraniu wypadło absolutnie fantastycznie. Baraba Jagal, Jeff Beck Group z Donovanem.

0: Zwykło się mówić, że relacje pomiędzy Ericiem Claptonem a Jeffem Beckiem były z gatunku tak zwanej szorstkiej przyjaźni. No ile w tym prawdy, nieważne ile w tym prawdy, ważne, że od czasu do czasu zdarzało się jednak, że ci dwaj artyści pojawiali się na jednej scenie i nie wyglądało na to, że chcą koniecznie z sobą konkurować i ścigać się, który lepszy. Na przełomie lat 70. i 80. była w Londynie taka cykliczna impreza zatytułowana The Secret Policeman Ball. Na jednej z nich pojawili się na jednej estradzie dwaj wspaniali gitarzyści, Jeff Beck i Eric Clapton. Z tego koncertu chciałbym przypomnieć jeden z prawie takich firmowych numerów Jeffa Becka, chociaż to nie jest jego kompozycja, tylko Stinga, zatytułowane 'Cause We've Ended as Lovers. Proszę zwrócić uwagę na tak zwanego konferansjera, który zapowiada artystów. O ile dosyć wyraźnie i prawidłowo ogłosił wstąpienie na scenę Jeffa Becka, drugi artysta został przez niego nazwany, a zresztą proszę Państwa, proszę posłuchać.
1: Ladies and gentlemen, Jeff Beck and Eric Clapton.

Och, no widzę, że zbliża się nieubłaganie ten moment, w którym trzeba będzie kończyć audycję, ale jeszcze tyle miałbym do zaprezentowania. Proszę się więc spodziewać, że w tych czy w innych audycjach, które będę przygotowywał, będzie muzyka Jeffa Becka brzmiała. A ten chciałbym zakończyć dwoma przykładami współpracy gitary Jeffa Becka z ludzkim głosem. Ten pierwszy ludzki głos to głos pani Imelda May, znakomitej wokalistki irlandzkiej, z którą Jeff Beck nagrał szereg wspaniałych numerów, począwszy od gatunku rockabilly, poprzez swing, aż po właśnie coś takiego, co nie daje się precyzyjnie określić. Ten utwór może zabrzmieć tylko tak, dzięki temu, że jest tutaj gitara Jeffa Becka i głos Imelda May. Black Tears.

0: Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa raz jeszcze połączenie niezwykłego brzmienia gitary Jeffa Becka z niezwykłym, niepowtarzalnym głosem ludzkim, tym razem głosem męskim. Tom Jones i Jeff Beck w tradycyjnym standardzie bluesowym. Going Down Slow. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: I done enjoyed things that kings and queens will never have. Things they could never get. Things they don't even know about. Like living. Good living.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Prawda, że to taka w sumie wiosenna piosenka jest?
1: Bardzo.
0: Ale na koniec wakacji też może być. Będę przy tym obstawać.
1: Dobrze, warto trwać przy swoich przekonaniach. Ja, jak już ostatnio wspominałem, w lato jakoś zupełnie wyjątkowo słucham sobie głównie rhythm and bluesa i soulu. No, a jeden z moich ulubionych artystów, który wydaje dla wytwórni Stax, wydał ostatnio zupełnie nową piosenkę i do tej nowej piosenki przejdziemy za chwilę, ale jak już rozmawiamy o wytwórni Stax, to trudno byłoby się obejść bez postaci Otisa Reddinga, który właśnie dla Staxu wydawał i jego przedwczesna śmierć niemalże doprowadziła do upadku całej wytwórni. Otis Redding w piosence Hard to Handle.

A ja wracam do trochę lżejszej tematyki i to będzie zespół z Ostrzeszowa, który już tutaj był prezentowany w naszej audycji. Nazywa się OVE przez V od Overview Effect i chłopaki

0: Ja na chwilę jeszcze trzymam się klasycznych kawałków.
1: Ale pochwal chłopaków z Ostrzeszowa, prawda, że są cudni. Wiecie państwo, że tam ich jest z 9 na scenie i zagrali do tej pory jeden koncert gdzieś tam w tym Ostrzeszowie. Kurczę blade.
0: Myślę, że są absolutnie wspaniali i mam wrażenie, że taka muzyka na szczęście znowu robi się modna, a świadczy o tym chociażby fakt, że wszyscy członkowie tego zespołu to naprawdę bardzo młodzi ludzie, a jeżeli młodzi ludzie grają taką muzykę, to znaczy, że taka muzyka robi się modna.
1: A ja już wiem, co to jest Abe Okuta.
0: Co to jest Abe Okuta?
1: To jest miasto w Nigerii, czyli prawdopodobnie bardzo źle to wymawiam.
0: A może to trzeba przeczytać od końca?
1: Spróbuj.
0: Nie będę próbował, zapowiem natomiast kolejną piosenkę i będzie to największy przebój Clarence'a Cartera. Piosenka nosi tytuł Slip Away.

A teraz będzie dżungl, który ostatnio nieprawdopodobnie poprawiło mi humor swoją nową płytą, która wyszła dosłownie kilka dni temu. I dawno tak dobrze mi się nie słuchało płyty w całości, jak właśnie tej nowej płyty zespołu dżungl. Album nosi tytuł Loving in Stereo, a utwór, który wybrałam, to Time.

0: Prawda, że wpada w ucho?
1: Bardzo mi się podoba i jest to taka muzyka faktycznie do posłuchania. Dużo muzyki w muzyce.
0: I bardzo dobrze się przy tym sprząta. Można sprzątać i tańczyć jednocześnie i naprawdę działa. Tak próbowałam.
1: A jak człowiek nauczy się melodii, to można również pośpiewać. Znaczy właściwie razem, zupełnie niespodziewanie, udaliśmy się do kina na nową odsłonę filmu Kosmiczny Mecz. No i nie rozczarowałem się muzycznie, bo zazwyczaj w tego rodzaju filmach muzyka jest doskonała, a szczególnie moją uwagę zwrócił kawałek wykonywany przez Kirka Franklina i Little Baby. I gdyby wyobrazić sobie dzisiejsze połączenie hip-hopu z trapem i z gospel, to brzmiałoby to mniej więcej w ten sposób. Piosenka nosi tytuł We Win.

być może Państwo znają, a jeśli Państwo nie znacie, to uważam, że bardzo warto poznać postać coraz bardziej popularnej wokalistki, ale nie tylko, bo również gitarzystki i pianistki, która występuje pod pseudonimem Her, czyli H.E.R. Tak naprawdę nazywa się Gabriela Sarmiento Wilson i na chwilę obecną ma jedynie 24 lata, a w 2016 wydała pierwszą swoją epkę pod tym właśnie pseudonimem, a ostatnio specjalnie wraz z firmą Fender opracowali jej własną wersję gitary Stratocaster. Her w piosence Fate.

0: A teraz będzie mocna babska kontra z naszego rodzimego rynku, czyli Kasia Moś. A tutaj przydarzył się taki numer, który Kasia Moś wykonuje w duecie z Jareckim. I jest to może nieco popowa odsłona, ale już taka w szlachetniejszym stylu. Troszeczkę mi tutaj mrozem zalatuje, ale bardzo się cieszę,
1: Takim
0: że.
1: wykonawczym, czyli że zima idzie.
0: Tak, takim wykonawcą mrozem. Mrozem mroźnym jeszcze nie. I kurczę, mam ogromną nadzieję, że Kasia Moś pójdzie w tą stronę, bo uważam, że jej głos doskonale się do takiej muzyki nadaje. Posłuchajcie Państwo, utwór zatytułowany Dobre Moce.

Ja wrócę na chwilkę do wokalistki występującej pod pseudonimem Her. Chciałem Państwu zaprezentować, co by się wydarzyło, gdyby Her zagrała z jednym, z moim zdaniem, najznakomitszych wykonawców muzyki. Właściwie trudno to określić, czy to jest country, czy to jest soul, a może to jest soul i country. W każdym razie Chris Stapleton doskonale porusza się właściwie w każdej stylistce, w której przychodzi mu grać, i to nagranie, myślę, doskonale to pokazuje. Her i Chris Stapleton w piosence Hold On.

0: A teraz, drogie dzieci, zatkajcie uszy albo wyłączcie radyjka, ponieważ przechodzimy do części, gdzie będą trzy ostatnie utwory i w każdym z nich są brzydkie słowa. Więc jeżeli są tu jakieś osoby, dla których to nie jest wskazane, to prosimy o zatkanie uszu.
1: Masz już takie poczucie, że zapowiedziałaś to, że je wytłumaczyłaś i możemy śmiało przystąpić do celebracji tychże utworów.
0: Tak, do części dla dorosłych.
1: Tak jest. A mogę ja to zapowiedzieć?
0: Proszę bardzo.
1: Przed Państwem Billie Eilish z jej najnowszej płyty. Piosenka nosi tytuł NDA i nie wiem jak Państwo, ale ja słyszę tutaj wyraźne wpływy Ludwika Göranssona.

0: Jakby ktoś z Państwa nie wiedział, to NDA to jest taka umowa o zachowaniu poufności, którą się podpisuje przy robieniu grubych biznesów zazwyczaj. Ale takich samych chudszych chyba też. A teraz będzie zupełnie przypadkowe odkrycie nasze, związane z tym, że zaczęliśmy oglądać serial zatytułowany Atypowy, który można zobaczyć na Netflixie i serdecznie polecam, bo jest fantastyczny. Jest też w nim dużo dobrej muzyki, a między innymi zespół Two Feet z utworem Go Fuck Yourself.
1: Doskonały tytuł.

0: I ostatni utwór w dzisiejszej audycji z równie śpiewnym refrenem i tak samo wspaniałym tekstem w tymże refrenie zapowie moja ulubiona Górecka.
1: Ale zanim zapowiem, to jeszcze tylko uprzedzę, że jakoś tak ten refren zadziałał na nas uwalniająco, muszę powiedzieć. I jest to główny powód, dla którego chcieliśmy Państwu ten utwór zaprezentować, bo jest to wielce prawdopodobne, że na Państwa też zadziała uwalniająco i że wydarzą się takie chwile w Państwa życiu, że ten refren może się bardzo przydać.
0: Powiem szczerze, że być może wyda się on Państwu, w sensie ten refren na samym początku, kompletnie ordynarny, ale przyniósł nam, a przynajmniej mi, ukojenie i była to na pewno piosenka ostatniego tygodnia.
1: Utwór, który chcemy zaprezentować, to najnowszy singiel Marii Peszek i może nie będziemy już mówić tego tytułu, sami Państwo usłyszycie w refrenie i tym bardzo, bardzo, bardzo optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem w ostatnim wakacyjnym barszczu.
0: Mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień. Tymczasem piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali dziś zupełnie niespodziewanie.
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

pana Andrzeja Marchewicza, który przysłał do mnie swoje zestawienie, a także miły list, który brzmi tak. Słucham pana audycji od początku lat 80. Jestem fanem Johna Mayela i wszystkich, którzy przewinęli się przez jego zespół. Dzięki pana, czy znaczy się moim, i pana Wojtka Mana audycjom poznałem i zainteresowałem się starszymi, czyli wcześniejszymi wykonawcami naszej muzyki. Byłem i jestem stałym słuchaczem pierwszego odcienia bluesa. Nie jestem patronem, ale chciałbym wnieść coś do pana audycji i stąd moja poniższa propozycja. No i tu zaczyna się eksplikacja, jak ta propozycja powinna wyglądać. Na pierwszy rzut oka wydała mi się ona dosyć ryzykowna, bowiem pan Andrzej zaproponował, żeby zaprezentować 6 znanych utworów, tyle tylko, że w podwójnych interpretacjach, czyli w interpretacji takiej najbardziej znanej, czy też oryginalnej, i potem w interpretacji późniejszej wedle wyboru pana Andrzeja. Od czasu do czasu sam stosowałem taką metodę, żeby przybliżyć odbiorcom i odbiorczyniom oryginał czegoś, co już bardzo dobrze znamy, ale w tym przypadku powtórzenie aż 6 utworów, no tak jak już powiedziałem, wydało mi się troszkę ryzykowne. Ale kiedy potem przesłuchałem wszystko to, co dobrałem wedle wyboru pana Andrzeja, okazało się, że słucha się tego całkiem znośnie. Mam nadzieję, że i słuchaczki, i słuchacze będą podobnego zdania. No więc zabieram się do prezentacji zestawu naszego słuchacza, pana Andrzeja Marchewicza. Po pierwsze utwór White Room. Oczywiście w tym autorskim wykonaniu, czyli grupy Cream. Jack Bruce jest autorem muzyki, Pete Brown autorem słów. To nagranie pojawiło się na wydanym w 1968 roku albumie Creamów zatytułowanym Wheels of Fire. No a potem Clapton wielokrotnie wracał do tego utworu w swoich koncertach. Byli też i inni artyści, którzy zabierali się za obróbkę White Room, no a całkiem współcześnie, bo już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku, nagrali ten utwór członkowie zespołu Deep Purple. Jak wypadnie ta konfrontacja oryginału z nową wersją po ponad pół wieczu? Posłuchajmy.

Słuchamy w tej audycji propozycji słuchacza Pierwszego Odcienia Bluesa, pana Andrzeja Marchewicza, który zaproponował, żeby wersje słynne różnych standardów bluesowych czy rockowych uzupełnić ich wersjami późniejszymi, czyli bardziej współczesnymi. Kolejna propozycja to Hey Joe. To jest niewątpliwie opoka muzyki XX wieku i oczywiście ta wersja Hey Joe Jimiego Hendrixa tutaj nasuwa się jako coś oczywistego, choć i wcześniej Hey Joe było wykonywane chociażby przez samego autora, kompozytora tego utworu, czyli Billego Robertsa. No ale wybór Hey Joe w wykonaniu Hendrixa wydaje się być oczywistością. Ta druga wersja, późniejsza, też jest z XXI wieku. W 2015 roku Otis Taylor pomieścił Hey Joe w swojej wersji na albumie zatytułowanym Hey Joe Opus Red Meat. Atrakcją tego nagrania niewątpliwie jest współudział w nim Warrena Haynesa. Zresztą to jest dla mnie bardzo taka sentymentalna podróż w niedaleką przeszłość, bo obaj ci artyści wystąpili w 2016 roku na Suwałki Blues Festival, no i tam całkiem niespodziewanie dla Otisa Taylora Warren Haynes nagle pojawił się w trakcie jego koncertu z gitarą, no i włączył się w wykonanie koncertowe Hey Joe. Otis Taylor był ogromnie tym wzruszony. A więc Hey Joe Jimiego Hendrixa i Hey Joe Otisa Taylora.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza, naszego słuchacza, jest propozycją zaczerpniętą z repertuaru naszego ojca bluesa, czyli Tadeusza Nalepy. No, nie dziwię się, że modlitwa, bo to jest niewątpliwie jeden z najistotniejszych numerów, nie tylko wymyślonych przez Tadeusza Nalepę, ale być może i w kontekście całej muzyki popularnej XX wieku w Polsce modlitwa też jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I to jest taka oczywista oczywistość. Ale to drugie nagranie już wywołało u pana Andrzeja pewne wątpliwości, bo napisał: tu mam problem. Kiedyś ten utwór słyszałem w pana audycji wykonany w języku angielskim. Bardzo to wykonanie mi się podobało, ale wykonawcy nie znam. Muszę panu, panie Andrzeju i państwu powiedzieć, że w pierwszej chwili ja też jakoś nie mogłem pozbierać się w swojej pamięci i nie bardzo pamiętałem, cóż to takiego było, no ale od czego jest moje niezłomne archiwum? Oto, proszę państwa, w 2011 roku przebywał w Polsce, zresztą od czasu do czasu tu bywa, bo zdaje się, że jest żonaty z Polką, australijski poeta, taki bard, no także troszkę gitarzysta i śpiewak, Noel Coots. I ów Noel Coots przetłumaczył, pewnie z pomocą małżonki, modlitwę Tadeusza Nalepy na angielski i wykonał ten utwór, nagrał z towarzyszeniem świetnego naszego pianisty Jacka Prokopowicza. No więc modlitwa. Oryginał Tadeusza Nalepy z ulubionego mojego koncertu z 1986 roku i w wersji studyjnej, w wersji Noela Coots'a, Nowozelandczyka z tekstem angielskim.

Kolejna propozycja pana Andrzeja Marchewicza wydała mi się na pierwszy rzut oka dosyć ryzykowna. Percy Sledge, okej, Michael Bolton. Ojej, pomyślałem sobie, Michael Bolton, czy ja w ogóle mam jakiekolwiek nagranie Michaela Boltona? Okazało się, że właśnie nie, no więc musiałem pozyskać utwór When a Man Loves a Woman w wykonaniu tego artysty obdarzonego anielskim głosem. Percy Sledge, oryginał. Wydaje mi się, że to jest taki sztandarowy numer Percy'ego Sledge'a, chociaż przecież miał on w swoim dorobku kilka znakomitych płyt. A jeśli chodzi o Michaela Boltona, no cóż, nie znam jego biografii dogłębnie. Wiem, że o ile Percy Sledge miał numer jeden z tym numerem w 1966 roku, o tyle Michael Bolton pojawił się na pierwszych miejscach list przebojów z tym, że właśnie nagraniem w ćwierć wieku później, czyli w 1991 roku. No więc dwa razy When a Man Loves a Woman, Percy Sledge i Michael Bolton.

Jak wspominałem na początku tej audycji, pan Andrzej Marchewicz, współautor tego wydania pierwszego odcienia bluesa, jest wielkim fanem Johna Mayera. Nic więc dziwnego, że wśród wybranych przez niego nagrań znalazło się także nagranie Johna Mayera, ale nie jako oryginał, tylko jako tak zwany cover, bo Mama Talk to Your Daughter to jest kompozycja J.B. Lenoira, jednego z tych artystów, których John Mayer bardzo cenił i którego odejście z tego świata w 1967 roku nawet uwiecznił, dedykując JB specjalną pieśń, specjalne nagranie. To była kompozycja Johna Mayera I'm Gonna Fight For You, JB. Zabawną rzeczą jest, o czym piszą kronikarze, że w Ameryce nazwisko tego artysty było wymawiane J.B. Lenoir, natomiast John Mayer wymawiał je z francuska, J.B. Lenoir. No to taka właśnie anegdota. Mama, talk to your daughter, J.B. Lenoir i John Mayer.

Pięknie kończy swój zestaw pan Andrzej Marchewicz utworem Black Magic Woman. Z tym, że pan Andrzej zaproponował dwie wersje, wersję Santany i Snowy'ego White'a. I tu ja sobie pozwoliłem na lekką korektę. Bo wydawało mi się, że wersja Snowy'ego White'a jest tak wtórna do oryginału, a oryginał to przecież wersja Petera Greena, że postanowiłem zamienić porządek i jako pierwszy ten oryginalny utwór zaprezentować nagranie Petera Greena z grupą Fleetwood Mac, a dopiero potem Santanę. No, myślę, że pan Andrzej mi to wybaczy. A ja, dziękując mu za to piękne zestawienie, kłaniam się także słuchaczkom i słuchaczom. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

tej orkiestry, no ale działa do dziś. Płyta Muhammadu Bamba to jeden z pierwszych albumów, jaki dotarł do moich uszu z przesłaniem orkiestry Baobab. Wydany oryginalnie w 1980 roku, teraz wznowiony w wersji analogowej. No i sobie pomyślałem, że warto od czasu do czasu przytaczać nagrania imiennika naszego radia, czyli orkiestry Baobab. Oto jeszcze jedno nagranie z albumu Muhammadu Bamba. Nosi ono tytuł Niawe. Nie wiem, co znaczy Niawe, ale brzmi równie pogodnie jak wszystkie nagrania orkiestra Baobab.

I've been waiting in San Francisco to know.

I've been waiting.

Ten potworny kamuflaż, który zastosowałem przy zapowiedzi nagrania Stormy Monday Blues w wykonaniu Chrisa Farlowa, wynika stąd, że prawdziwe nazwisko Chrisa Farlow brzmi John Henry Dighton. A do tego jeszcze dochodzi taki oto fakt, że na początku swojej kariery został namówiony do zrealizowania kilku nagrań pod pseudonimem Little Joe Cook. Ot tak po prostu, żeby Brytyjczycy myśleli, że mają do czynienia z nieznanym amerykańskim, prawdziwym, śpiewającym bluesmenem. A tymczasem okazało się, nie wiem czy o tym nie wiedzieli menadżerowie ówcześni Chrisa Farlow, że w Stanach Zjednoczonych istnieje, żyje, występuje i nagrywa prawdziwy Little Joe Cook. Znacznie starszy od Chrisa Farlow, bo urodzony w 1922 roku, bardzo długo ciągnął swoją karierę, bo odszedł dopiero w 2014. Little Joe Cook, prawdziwe nazwisko Joseph Cook, oscylował pomiędzy gospel, soulem i bluesem. I po prostu dla czystej faktografii chciałbym teraz, żebyśmy wspólnie posłuchali jednego nagrania Little Joe Cooka gdzieś z lat 50. Nagranie to nosi tytuł These Lonely Tears.

Jeśli o mnie chodzi, wolę jednak Chrisa Farlow i pod prawdziwym nazwiskiem, i jeśli chodzi o wykonawcę, bo jego głosisko, bo tak to trzeba określić, ten jego aparat, towarzyszy mi od ponad pół wieku w różnych muzycznych konfiguracjach tego artysty. No a poza tym mam osobisty, sentymentalny stosunek do występów scenicznych Chrisa Farlow, bo miałem kilkakrotnie okazję z nim współpracować w tym sensie, że wychodziłem na scenę i mówiłem dobry wieczór Państwu, a potem ryczałem Chris Farlow. Po raz pierwszy zdarzyło mi się ten bliski kontakt zawrzeć w 2004 roku, kiedy to miesiąc po swoich 64 urodzinach Chris Farlow wystąpił w Warszawie i tak pięknie zaśpiewał swój największy przebój Out of Time.

0: Thank you.
1: Chris Farlow jest, jak sądzę, jeszcze do dziś przyjacielem Andrzeja Malcharka, naszego fantastycznego gitarzystę i animatora życia bluesowego ze Szczecina. I on też, na ile pamiętam, był animatorem przyjazdu Chrisa Farlow i występu w Warszawie. Pamiętam, że Chris przyjechał ogromnie zmęczony jakąś bardzo długą podróżą, być może właśnie, że ze Szczecina, i w jednej ze i w którejś zapowiedzi przed kolejną piosenką podczas tego koncertu narzekał strasznie na polskie drogi, ale śpiewał świetnie. Jeszcze jedno nagranie właśnie z tej trasy i z tego koncertu. Blues as blues can get. Chris Farlow.

Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia jednak mam z Chrisem Farlow jako z członkiem grupy Colosseum. Jego koncert z Colosseum podczas Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte uważam za jedno z najwspanialszych wydarzeń muzycznych, jakiego udało mi się być świadkiem. To był rzeczywiście niezwykły koncert, uczta muzyczna. Rzadko używam tego określenia, ale wydaje mi się, że w tym przypadku jest ono w pełni usprawiedliwione. I tak się przyjemnie składa, że w okolicach 80. urodzin Chrisa Farlow, a ma to miejsce 13 października 2020 roku, ta rocznica urodzin, ukazuje się album zatytułowany Live 71. To jest płyta grupy Colosseum, nawiązująca do owego chyba najsłynniejszego albumu Colosseum, który nosił tytuł Live i został wydany w 1972 roku. A teraz w 2020 ukazuje się zestaw nagrań z tej samej trasy zespołu Colosseum, ale z nieco innych koncertów. To była trasa głównie po brytyjskich kampusach uniwersyteckich. Na tej płycie z 2020 roku jest kilka nagrań koncertowych zarejestrowanych na University of Kent. Nie dość, że to są trochę inne wersje niż te znane z tej słynnej płyty, to występuje tu także jedno nagranie, którego nie znajdziemy na tym oryginale z lat 70. Proponuję w związku z tym teraz Państwu posłuchanie długiej, bo to będzie prawie 23 minuty, wiązanki dwóch nagrań z koncertu Colosseum z 12 lutego 1971 roku z University of Kent. Walking in the Park i to, o którym mówiłem. The machine demands a sacrifice. Oddajmy się misterium muzycznemu grupy Colosseum z Chrisem Farlow jako wokalistą w roli głównej.

Towarzyszący Chrisowi Farlow kobiecy głos w tym nagraniu należy do Anny Gracie, brytyjskiej wokalistki, takiej troszkę bluesowej, troszkę popowej, ale chyba najbardziej związana jest z takim lekkim jazzowym klimatem. Jak ona brzmi solo? No tak po prostu dla porządku posłuchajmy, jak Anna Gracie wykonuje słynną kompozycję Prince'a Cream.

Zakończymy ten benefis Chrisa Farlow związany z jego 80. rocznicą urodzin duetem, w którym Chrisowi Farlow towarzyszy Van Morrison. Albo może i odwrotnie, że Vanowi Morrisonowi towarzyszy Chris Farlow, bo jest to nagranie z płyty firmowanej przez Vana Morrisona. Ale tytuł tej piosenki myślę, że może być hasłem obu tych wykonawców. Born to Sing. Van Morrison i Chris Farlow. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

zaprezentować w jednej ze swoich audycji. To tutaj się wtrącę, że przecież chodzi nie tyle o moją uwagę, ile o uwagę rzesz słuchających naszej audycji. I ja też mam nadzieję, że to, co zaproponował Mario, będzie godne Państwa uwagi. No i teraz cytuję dalej treść listu. Staram się słuchać Boba tak często jak mogę, ale nie wiem, czy w takiej formie już któraś z audycji przypadkiem nie była prezentowana, bo chodzi mi o akustyczne utwory z gatunku około bluesowego. Przez tydzień wynotowałem ciekawsze piosenki zasłyszane w stacjach amerykańskich, no i stąd te propozycje. Trochę ze wstydem przyznaję, pisze Mario, że niektórych z tych artystów usłyszałem po raz pierwszy i nic o nich nie wiem, ale pana te nazwiska pewnie nie zaskoczą. Owszem, jest tu kilku gigantów jak Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan czy Johnny Winter, których uwielbiam, no ale większość jest mi obca. Jak zawsze ciekaw jestem pańskiego wyboru i mam nadzieję, że słuchaczom też coś przypadnie do gustu. No więc kiedy zapoznałem się z listą Mario, to już wiem, że przypadnie państwo do gustu, nawet jeżeli nie są państwo zwolennikami wyłącznie akustycznego podejścia do grania bluesa na gitarze. Na pozycji numer 1 listy Mario znajduje się Jerome Paxton. Kalifornijczyk, urodzony w 1989 roku, ale z korzeniami z Luizjany. Właśnie dziadek, który urodził się w Luizjanie, natchnął Jerona dobrą bluesową aurą i dziadkowe fascynacje tak głęboko zapadły w duszę Jerona, że postanowił on swoje życie wypełnić też taką misją podtrzymywania bluesowych i bardzo zamierzchłych korzeni we własnej działalności, we własnych nagraniach. Muszę też powiedzieć, że w tym przypadku miałem pewien problem, bo Mario napisał, że chciałby usłyszeć w wykonaniu Jerona Paxtona utwór Too Much Weed. No i proszę sobie wyobrazić, jakie przeżywałem męki, kiedy się okazało, że takiego utworu w mojej bibliotece nie ma. Ale potem się okazało, że drobna literówka tutaj zaważyła, bowiem tytuł tego utworu brzmi nie Too Much Weed, a So Much Weed. I oto on, Jerome Paxton.

Kolejny wykonawca z listy Mario Sowy, Chris Smither. Tutaj mam bardzo osobisty stosunek do nagrań i w ogóle do tego artysty, o czym za chwilkę, bo teraz posłuchajmy nagrania zatytułowanego What They Say, w którym Chrisowi towarzyszy Loudon Wainwright III. Ten utwór pochodzi z wydanego w 2014 roku albumu Still on the Levee. Chris Smither z Loudonem Wainwrightem III.

na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, gdzie właśnie Chris Smither reprezentował Stany Zjednoczone. Poprzedniego roku wydał album zatytułowany I'm a Stranger Too, przywiózł tę płytę ze sobą do Sopotu i obdarował mnie jednym egzemplarzem, a ja mu w zamian sprezentowałem kilka płyt polskich nagrań, w tym chyba dwa albumy Maryli Rodowicz. Z tego albumu zaprezentuję Państwu utwór zatytułowany Love You Like a Man, który dwa lata później przejęła do swojego repertuaru Bonnie Raitt. Tym razem zatytułowała ten utwór Love Like a Man. Oto oryginał w wykonaniu Chrisa Smithera.

Sioux Folie jest przede wszystkim jednak znana jako gitarzystka, umownie nazwijmy to, elektryczna. No ale od czasu do czasu też chcę pokazać, że akustyczna forma muzykowania i nagrywania nie jest jej obca. W 2024 roku nagrała album poświęcony bluesowej legendzie, czyli Memphis Minnie. Ta płyta nosiła tytuł One Guitar Woman i z niej Sioux Folie zagra i zaśpiewa Nothing in Rambling.

I znowu pozwalam sobie na lekkie zboczenie ze szlaku wyznaczonego przez Mario Sowę, bo zażyczył on sobie utwór Thumb a Ride w wykonaniu Big Daddy Wilsona. A ja sobie pomyślałem, że skoro właśnie teraz, czyli jesienią 2025 roku, zakończyły się nagrania do nowego albumu Big Daddy Wilsona z Bartem Szopińskim, że może wybaczy mi Mario i dzięki temu też duet Big Daddy'ego i Bartka Szopińskiego zyska dodatkową, drobną, bo drobną, ale promocję. Oto Bart Szopiński i Big Daddy Wilson w utworze My Imagination.

Kolejny akustyczny gitarzysta to Matt Anderson. Matt Anderson jest Kanadyjczykiem, aktywnym od początku XXI wieku. Na przestrzeni dwudziestolecia 2004-2025 nagrał 16 płyt, więc to artysta niezwykle aktywny. Ma też na swoim koncie szereg wyróżnień w kanadyjskim środowisku bluesowym. Z albumu House to House 2022 rok Matt Anderson zaprezentuje nagranie Other Side of Goodbye.

Kolejna dama na liście Mario Sowy to Rory Block. Podobnie jak Sue Foley, nagranie, które Państwu zaprezentujemy, pochodzi z albumu będącego swojego rodzaju hołdem złożonym przez Rory Block, słynnej Bessie Smith. Album nosił tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. I z tej płyty Mario wybrał utwór zatytułowany Gimme a Pigfoot and a Bottle of Beer, Rory Block.

Kolejne nagranie to najdłuższy fragment w tej audycji. Mario zaproponował niezwykle dramatyczną kompozycję Warrena Hainsa, oczywiście w jego wykonaniu, z albumu Government Mule zatytułowanego Heavy Load Blues.

z tej współczesności sięgamy teraz do zamierzchłej przeszłości, czyli do płyt Rorego Gallaghera. Album Cleveland Calling zawiera takie oto akustyczne nagranie Rorego. Nosi ono tytuł Should Have Learned My Lesson.

0: that's the kind of song I like to hear. That's about a nice lady, right?
1: A i znowu proszę Mario o wybaczenie, że tym razem troszeczkę zboczę z listy oryginalnej, bowiem na pozycji 10 umieszczone zostało nagranie Deep River Blues, no taki w zasadzie standard muzyki folkowej czy country folkowej z Ameryki. Mario zażyczył sobie wykonanie Doka Watsona, a ja sobie pomyślałem, że warto zaprezentować bardzo współczesne wykonanie i to wykonanie na niezwykle wysokim poziomie. Tommy Emmanuel, uważany przez wielu specjalistów za jednego z najwybitniejszych współczesnych akustycznych gitarzystów, ma w swoim repertuarze oczywiście też Deep River Blues. A w tym nagraniu dodatkową atrakcją jest jeszcze udział głosu ludzkiego należącego do Jasona Isbella. Deep River Blues.

w swoim liście jako taką oczywistą oczywistość wymienił Mario Stevie'ego Raya Vaughana. I teraz przychodzi kolej na nagranie tego właśnie artysty, a nagranie też oczywiście akustyczne, chociaż Stevie Ray przede wszystkim kojarzy nam się z wspaniałym, bardzo autorskim brzmieniem gitary elektrycznej. Utwór nosi tytuł Life by the Drop i to jest swojego rodzaju hołd złożony przez Stevie'ego Raya jego nauczycielowi i mentorowi z młodości, czyli Doyle'owi Bramhallowi, seniorowi, który skomponował ten utwór. I tutaj w tym miejscu pozwolę sobie zdublować to nagranie, żeby mieli Państwo pełnię obrazu, na czym polegała spuścizna Doyle'a Bramhalla w kontekście działalności Stevie'ego Raya. Stevie Ray, wersja akustyczna, a zaraz potem wersja elektryczna, którą firmuje Doyle Bramhall.

Zbliżamy się powoli do końca listy Mario Sowy, naszego patrona, który ułożył program tej audycji. Teraz posłuchamy Erika Johanssona. To przede wszystkim artysta, który jest znany i ceniony jako no, taki trochę nietypowy wirtuoz z kręgu blues rocka czy rock bluesa, ale oczywiście jak każdy wytrawny gitarzysta potrafi także zademonstrować swoją wirtuozerię w wersji akustycznej. Erik Johansson zaprezentuje stary blues Son House'a zatytułowany Death Letter.

Przypominam, że to wydanie pierwszego odcienia Bluesa współredagował nasz zacny patron Mario Sowa, który na zakończenie swojego wyboru zaproponował Johnny'ego Wintera. Oczywiście w wersji akustycznej. Z albumu Third Degree, rok 1986, utwór zatytułowany Bad Girl Blues. Program przygotowany przez naszego patrona, Mario Sowę, zaprezentował Państwu Jan Chojnacki.

Bardzo historycznie dla mnie ważnym numerem związanym z kocią materią jest nagranie Briana O'Gara i jego The Trinity, Hen z 1967 roku, nagranie zatytułowane The Black Cat. Nagrania Briana O'Gara z tego właśnie okresu kojarzą się przede wszystkim z głosem Julie Driscoll, a to jest nietypowe, bo nie dość, że Brian O'Gara jest tutaj, tak jak we wszystkich swoich pozostałych realizacjach, no, głównym twórcą muzycznym, czyli brzmienie jego instrumentów klawiszowych dyktuje kształt nagrań, to tutaj jest on również wiodącym wokalistą. Posłuchajmy więc nagrania Black Cat i wzruszmy się. Tu zwracam się do słuchaczek i słuchaczy z mojego pokolenia.

Ten tytuł zawsze wzbudzał ogromną moją sympatię. Walking My Cat Named Dog, czyli spacer z moim kotem, który nazywa się pies. Norma Tenniga, autorka tego utworu i jego wykonawczyni, mieszkała w połowie lat 60. w Nowym Jorku, w takiej części miasta, w której to właściciele apartamentów nie pozwalali, by ich lokatorzy mieli psy. Norma Tenniga musiała się temu podporządkować, no więc nazwała po prostu swojego kotka piesek, dog. I nie dość tego, że nazwała, to jeszcze napisała świetną piosenkę, która stała się w 66 roku sporym przebojem po obu stronach Atlantyku i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Nie jest to może piosenka stricte bluesowa, ale także kołysząca, więc myślę, że Norma Tenniga ze swoim pięknym głosem pięknie wpasuje się w nasze bielsze odcieniowe nastroje.

0: Znaczenie czarnego kota, czyli black cat w tradycji wszystkich narodów, no jest powszechnie znane i zazwyczaj kojarzy się jednak z jakimiś przesądami. Stąd też bogato black cat, czyli czarny kot, jest prezentowany w dorobku artystów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, także tych z kręgu bluesa. A myślę, że taka najbardziej znana w kręgu słuchaczek i słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa wersja to jest wersja zaproponowana przez trzech gigantów bluesa, czyli Alberta Collinsa, Roberta Craya i Johnny'ego Copelanda, pochodząca z ich wspólnej płyty zatytułowanej Showdown. Oto właśnie Black Cat Bone w ich wykonaniu.
1: Yeah, Johnny, what's happening, man?
2: What's going on, man?
1: Oh, man, it's all right.
2: Tell me something, Albert. Whatever happened to Hop Wilson, man?
1: Well, Hop left us, man.
2: He did. Boy, he sure used to play that guitar over at the Red Lily Q.
1: Yeah, he laid that steel in his lap. He was getting down, man.

Bezdomne koty, takie dzikie, zwane w języku angielskim stray cats, doczekały się no, nie lada wyróżnienia, bo przecież zespół Stray Cats osiągnął szczyty popularności i jawić się może jako główny przedstawiciel kociej muzyki w muzyce współczesnej. Ale nie będziemy dziś słuchać The Stray Cats, tylko utworu, który nawiązuje do tego właśnie określenia. A będzie to nagranie zatytułowane Stray Cats and Wild Dogs, czyli dzikie koty i dzikie psy. A autorem tego nagrania jest no, chyba niespecjalnie znany zespół Big Rooney and the Doghouse. I to jest orkiestra, powiedziałbym, skandynawska, chociaż są tam również Duńczycy, a oni nie zawsze chcą być traktowani jako przedstawiciele Skandynawów. W każdym razie mieszanka norwesko-szwedzko-duńska w roli głównej wokalista Rune Myhren. Przypomnę, nazywają się Big Rooney and the Doghouse i specjalizują się w takich okolicach bluesa, rocka i rockabilly, dodając do tego nietypowych, trochę takich punkowo-garażowych rozwiązań muzycznych. Ale wszystko to brzmi bardzo ciekawie. A więc Stray Cats and Wild Dogs w wykonaniu Big Rooney and the Doghouse.

Uspokójmy teraz nastrój i oddajmy się kołysaniu, które zaproponuje Toni Price. To artystka, która kojarzy w swojej twórczości pięknie folk, blues i trochę nastroju country, ale w tej piosence przede wszystkim zwraca uwagę na relacje między ludzkie i między zwierzęce, które nie zawsze są idylliczne. Cats and Dogs to jest takie określenie angielskie, które wskazuje na to, że panuje między bohaterami danej opowieści niezbyt pokojowy nastrój. Choć muzyka, którą prezentuje Toni Price, powinna zawsze i wywołuje raczej pogodne nastroje.

W 2007 roku mój ulubiony gitarzysta Ray Cooder zrealizował album zatytułowany My Name is Buddy. To jest taki koncept album, muzyka ze słowami nawiązująca do jednej z największych tragedii ekonomicznych, jaką przeżyły Stany Zjednoczone jeszcze przed II wojną światową. Ale nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tej historii, tylko przywołam teraz z tego albumu utwór zatytułowany Red Cat Till I Die, czyli Pozostanę czerwonym kotem aż do śmierci. Jednym z bohaterów tej opowieści jest Buddy Red Cat. I on właśnie opowiada swoją historię. Ray Cooder.

Teraz będzie pieśń o wielkim czarnym kocie, Big Black Cat. Wykonawczynią jest Sister Pat Hall, artystka w zasadzie kompletnie zapomniana i tak naprawdę w czasie, kiedy występowała, też nie była specjalnie znana, bo ona była wokalistką towarzyszącą w różnych nagraniach Markowi Bolanowi przy realizacji nagrań T-Rex. Mark Bolan postanowił wyprodukować płytę solową Pat Hall i to się udało, ale było to jedyne przedsięwzięcie fonograficzne, które firmowała właśnie Sister Pat Hall. Oto ona i jej wielki czarny kot, Big Black Cat.

Troszkę Bugi też wkradnie się teraz do naszej audycji, a to za sprawą Javiera Vargasa i jego Vargas Blues Band. Na albumie Texas Tango z 1995 roku znalazł się utwór zatytułowany Black Cat Boogie. Vargas Blues Band.

0: należy się chyba także jakiś polski kocio-bluesowy akcent w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Zatem zapraszam do wysłuchania Elektrycznego Kota, czyli tytułowego nagrania z albumu zespołu Hot Water. Elektrycznego Kota wymyślił i zaśpiewał Maciek Sobczak.
1: O, trzy...

Czy kociarki i kociarze są zadowoleni z tego spotkania z kocią około bluesową muzyką? Ja nie jestem specjalnym wielbicielem kotów, doceniam ich samodzielność i niezależność, ale myślę, że ta porcja około kociej muzyki mogła zadowolić i tych, którzy kochają koty, i tych, którzy mają do nich stosunek, no, powiedziałbym, ambiwalentny. Na zakończenie raz jeszcze wrócimy do owego słynnego Black Cat Bone. Tym razem zinterpretuje ten utwór Shimika Copeland. To będzie nagranie wprost z jej koncertu z Mustik Blues Festival z 2013 roku. Kochajmy kotki, kochajmy pieski, kochajmy wszystkie zwierzątka. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. We gonna see if we can't get a little bit funky.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Sip Slide, nagranie firmowane przez Mr. Sip, który tak naprawdę nazywa się Castro Coleman. Urodził się w 1976 roku w Mississippi, czyli w dobrym miejscu dla bluesowych korzeni. I jest to artysta, który powraca od czasu do czasu nie tylko w nagraniach, ale także i w sposób czysto fizyczny do okolic, w których rodzi się pierwszy odcień Indusa, czyli do Polski. W 2016 roku po raz pierwszy słyszałem go na żywo na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i tam, jak dobrze pamiętam, między innymi wykonał również i tę pieśń If You Got a Good Woman, Mr. Sip.

0: should have kept them when you had them.
1: A teraz, żeby zmienić nieco nastrój i historię i czas, dlaczego tak właśnie zaplanowałem o tym za dłuższą chwilę, posłuchajmy czegoś z zamierzchłej przeszłości, a mianowicie Count Basie Orchestra, sformowana przez Counta Basiego w 1936 roku, no, funkcjonuje do dziś. Funkcjonuje oczywiście już bez samego lidera, ale kontynuuje jego tradycję. Posłuchajmy czegoś z początku działalności Count Basie Orchestra, czyli wielkiego przeboju Memphisa Slima, Every Day I Have the Blues.

angażowany jako wokalista i może przede wszystkim gitarzysta. A któż go zaangażował? No więc przede wszystkim lider Count Basie Orchestra, pan Scotty Barnhart, no a także współproducenci, czyli John Burke i nikt inny, tylko Steve Jordan, czyli współproducent, znany przede wszystkim teraz jako perkusista The Rolling Stones. W zwyczaju artystów, zwłaszcza tych amerykańskich, jest to, że w momencie, kiedy są członkami jakiegokolwiek organizmu muzycznego, którego nagranie dostaje Grammy, oni się uważają za nagrodzonych nagrodą Grammy. No i w ten oto sposób doszedłem do tego, jak Mr. Sip, czyli Castro Coleman, może się cieszyć ową Grammy. Płyta The Count Basie Orchestra, zatytułowana Basie Swings the Blues, to album zresztą bardzo dobry. Posłuchajmy pierwszego nagrania. Nosi ono tytuł Let's Have a Good Time i kompozytorem okazuje się jest właśnie Castro Coleman i on tutaj też śpiewa i gra na swojej gitarce.

wspomnieni wcześniej producenci albumu Basie Swings the Blues zaangażowali spore grono znakomitości bluesowych, które we współczesności określają niejako istotę bluesa XXI wieku. Wśród nich znaleźli się także wielokrotni zdobywcy Grammy, jak chociażby Bobby Rush, który wspólnie z The Count Basie Orchestra zaśpiewał i nagrał Boogie in the Dark.

Inne nagranie, pochodzące z albumu Basie Swings the Blues, to prawdziwe spotkanie na szczycie, bo mamy tutaj aż troje artystów, którzy już w przeszłości zdobywali nagrody Grammy. Oto Buddy Guy, który ma w swoim dorobku 8 nagród Grammy, Charlie Musselwhite, który ma już jedną nagrodę Grammy, no a do tego dołącza jeszcze wielokrotna laureatka Blues Music Awards, pani Shimika Copeland. I w ich wykonaniu The Count Basie Orchestra zaprezentowała słynne I'm a Woman, kompozycje Bo Diddley'a i Coco Taylor.

W repertuarze albumu Basie Swings the Blues, który wykonała The Count Basie Orchestra, znalazło się kilka standardów bluesowych, m.in. słynny Stormy Monday Blues T-Bone Walkera. Ten utwór usłyszymy w wykonaniu Betty Lovett, oczywiście w tle The Count Basie Orchestra.

Jesse. Long and me. Wśród zaproszonych przez producentów albumu Basie Swings the Blues artystów znalazł się również Robert Cray. Ciekaw jestem, czy dopisuje on tę nagrodę Grammy także do swojego dorobku, bowiem zanim zaśpiewał razem z The Count Basie Orchestra, miał już w swoim dorobku 5 nagród Grammy. Porozmawiam w tej sprawie z Robertem przy najbliższej okazji, a na razie niech zaśpiewa The Midnight Hour. Ale to nie jest to In the Midnight Hour, które znamy z repertuaru artystów związanych z soulem, tylko jest to kompozycja sama suita, którą zaaranżowała The Count Basie Orchestra.

Taką pośredniczką pomiędzy czystym bluesem, soulem, a współczesnym R&B jest wśród wykonawców albumu Basie Swings the Blues Ledisi. No, bo nie jest to artystka stricte bluesowa, raczej związana z czymś, co mądrzy ludzie nazywają neo-soul, ale niewątpliwie świetnie wkomponowała się w ten zestaw, interpretując Evil Girl Blues, który przed wielu, wielu laty skomponował i nagrał potem Lionel Hampton. Oto Ledisi i The Count Basie Orchestra w nowej wersji Evil Girl Blues.

hear you. Come on.

Niewątpliwie największym dorobkiem nagród Grammy wśród artystów uczestniczących w nagraniu płyty Basie Swings the Blues jest George Benson, który ma już w swoim dorobku 10 nagród Grammy. W jego wykonaniu usłyszymy w towarzystwie The Count Basie Orchestra kompozycję Jacka McDuffa Rock Candy, George Benson.

Sądzę, że Mr. Sip, czyli Castro Coleman, jest w pełni uprawniony do tego, żeby ogłaszać się laureatem nagrody Grammy, bowiem na albumie The Count Basie Orchestra jest on najczęściej wymienianym artystą. Dodatkowo jeszcze wykorzystano w tej płycie dwie jego kompozycje. Pierwsza, otwierająca płytę Let's Have a Good Time, już wybrzmiała w tym spotkaniu z Pierwszym Odcieniem Bluesa, a oto i utwór, którym zamykamy dzisiejsze nasze spotkanie z Count Basie Orchestra, Castro Colemanem, czyli Mr. Sipem. Dirty Mississippi Blues. Oto Mr. Sip i The Count Basie Orchestra. To był Pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

z 2018 roku. Płyta była zatytułowana All My Shades of Blue. Zespół nazywa się Run Brothers, a utwór to Summer Sun. Idealny na początek ósmego barszczu.

0: To był zespół Grand Brothers, ale ja chciałem Górecki dopytać o genezę samych leniwych.
1: Ponieważ pokłóciliśmy się, kiedy rozmawialiśmy o tytule audycji, że leniwe wakacje, to Sosnowski super wymyślił, żeby dać leniwe na zdjęcie nasze, grafikę, i pomyśleliśmy i pokłóciliśmy się, bo ja mówiłam, że to są pierogi leniwe, a Sosnowski mówi, że kluski leniwe.
0: Nigdy nie widziałem leniwych
1: Ale
0: pierogów.
1: To dlatego, że on nie zna genezy tej potrawy, która jest taka, przynajmniej tak legenda głosi, że pewna leniwa gospodyni miała zrobić pierogi z serem, ale była leniwa i jej się nie chciało, więc wszystko zmieszała i zrobiła leniwe pierogi. Dlatego to są właśnie pierogi, proszę Państwa.
0: Dziękujemy bardzo, Góreckiej, ale pozostajemy w kręgu zainteresowań żywnością i spożywaniem pożywienia. Tutaj pośrednio historia zespołu, który chciałbym Państwu zaprezentować, wywodzi się właśnie z takiej sytuacji dosyć mocno wakacyjnej. Proszę sobie wyobrazić taki ogródek z barbecue przy domu studenckim w Seattle i członkowie tego zespołu, który nazywa się The Dip, czyli taki sosik, ale nie taki sosik pomidorowy, tylko na bazie majonezu. To jest właśnie nazwa tego zespołu. Członkowie tego zespołu poznali się podczas właśnie takich imprez, na których jedzono barbecue, czyli mięso z różnymi ostrymi sosami. Piosenka Atlas zespołu The Dip.

A teraz będzie news dla wszystkich osób, które mają już podziurki w nosie muzyki elektronicznej, bo może pojawiło się jakieś światełko w tunelu, bo oto królowa polskiej elektroniki, którą zresztą kocham, Reni Jusis, nagrała płytę, na której prawie nie ma elektroniki, tylko same żywe instrumenty. I jest to płyta z piosenkami francuskimi, którą promuje singiel Le si to belle fil. Mam nadzieję, że ludzie znający język francuski nie umarli właśnie, którzy słuchają tej audycji. I ten utwór na pewno Państwo możecie kojarzyć też z filmu Tarantino Death Proof. I naszym zdaniem to bardzo, bardzo udana wersja. Zapraszamy.